0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, przypomina biskup Andrzej Jerzy. Taki zapis znajduje się także w Konstytucji, która wskazuje, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji wyraził solidarność z samorządowcami wobec presji na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych do polskiego rejestru prawnego. Biskup Jerzy przypomina, że istnieją wartości nadrzędne, których nie można poświęcić dla świętego spokoju czy pod wpływem zewnętrznych nacisków.
3: Zmienia się sytuacja na całym świecie. Następuje powrót do wartości tradycyjnych, konserwatywnych, opartych także na prawie naturalnym. Stąd rewolucyjne działania środowisk liberalnych, które próbują za wszelką cenę wtłoczyć w system prawny właśnie takie zapisy. To są olbrzymie oczywiście naciski na samorządowców, którzy czują się przymuszeni. Prawo stoi za tymi, którzy chcą być wierni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Biskup Andrzej Jerzy, delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji, z głęboką uwagą i pasterską troską obserwuje wydarzenia związane z rosnącą presją na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych do polskiego rejestru prawnego. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. W sobotę w Tarnowie odbędą się święcenia kapłańskie 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego. Odlicza już godziny do tego wydarzenia. To będzie także ważny dzień dla wspólnoty seminaryjnej.
4: Hasło, które będzie im towarzyszyło na czas kapłaństwa, zostało nadane przez księdza biskupa na początku tego roku formacyjnego, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wymagające hasło, ale myślę, że piękne, które niesie ze sobą takie głębokie przesłanie, że są potrzebni, aby głosić tą prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
2: Mówił rektor Tarnowskiego Seminarium, ksiądz dr Jacek Soprych. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup Andrzej Jerzy w sobotę o 9 w Bazylice Katedralnej. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To bardzo dobry człowiek, znamy go od dziecka, wspomina diakona Piotra Burskiego. Pani Monika była parafianka wspólnoty pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Diakon Piotr, podobnie jak 13 innych młodych mężczyzn, przygotowuje się do przyjęcia w sobotę święceń kapłańskich. Parafie, z których pochodzą przyszli neopresbiterzy, przygotowują się na powitanie nowych kapłanów. Po porannej mszy świętej w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie spotkaliśmy panią Monikę, która, jak się okazało, ma osobiste wspomnienia z przyszłym prezesem.

0: presbiterem.
1: Czy jako pamiętam właściwie już od dziecka, tak się złożyło, że Piotr i Wiktor, czyli mój syn, chodzili razem do szkoły podstawowej. Ostatnio znaleźliśmy nawet zdjęcia, to jest taki szok sprzed 2 dni. Okazało się, że tutaj właśnie w tym kościółku chrzest mieli w tym samym dniu. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. No, od samego początku kibicowaliśmy Piotrowi, bo w momencie, kiedy kończył liceum i już podjął taką decyzję, że pójdzie do seminarium. To jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo ciepłym. Bardzo to przeżywamy, bardzo się cieszymy.
2: Nowo wyświęcony ksiądz Piotr poprowadzi także sobotnie wieczorne nabożeństwo majowe. Powitanie neoprezbitera zaplanowano na sobotę na 17, natomiast mszę świętą prymicyjną na niedzielę na 11:30. W parafiach, z których wywodzą się księża neoprezbiterzy, w niedzielę odbędą się msze święte prymicyjne. Jury ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia wybrało 10 finałowych wspólnot z całej Polski. Parafie, które pokazują, że Kościół żyje tam, gdzie wierni naprawdę angażują się w swoje lokalne środowiska. W gronie finalistów jest parafia świętego Idziego Opata w Zakliczynie. Finał konkursu odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. Przynosząc kartony, zużyty papier, można pomóc w budowie Centrum Zdrowia dla Dzieci w Yaoundé w stolicy Kamerunu. Druga w tym roku edycja akcji Makulatura na Misję odbędzie się w sobotę przy kościele świętego Jana Nepomucena w Bochni. Kontener na makulaturę będzie ustawiony od 7 do 16. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii świętego Pawła Apostoła.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś Panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Jana Sarkandra, kapłana i męczennika. Urodził się 20 grudnia 1576 roku w Skoczowie, w ówczesnym księstwie cieszyńskim należącym do cesarstwa Habsburgów. Ojciec jego był Czechem, matka Polką. Kiedy Jan miał 12 lat, stracił ojca i cały trud utrzymania licznej rodziny spadł na matkę. Aby zapewnić czwórce dzieci utrzymanie i wychować je po katolicku, matka przeniosła się na Morawy. Tam Jan uczęszczał do szkół. Najpierw studiował filozofię, zakończoną doktoratem w Pradze, następnie teologię, uwieńczoną doktoratem w Gracu. Mając 33 lata, otrzymał święcenia kapłańskie. Czas dla kościoła katolickiego był wówczas w Czechach bardzo trudny. Większość ludzi była husycka i protestancka. Również ówczesna diecezja ołomuniecka, gdzie młody kapłan podjął pierwszą pracę, była terenem wielkich zmagań katolicyzmu z luteranizmem i różnymi odcieniami innowierstwa. Spośród wielu parafii katolickich nie jedna już nie istniała. W innych życie religijne zaledwie się tliło, a dalsze istnienie wiary katolickiej zależało niemal wyłącznie od skutecznej działalności dobrego duszpasterza. Takim właśnie niezłomnym i gorliwym obrońcą wiary okazał się Jan Sarkander. W ciągu tylko jednego roku swego duszpasterzowania w małej parafii zdołał przywrócić kościołowi katolickiemu 250 utraconych owieczek. To ściągnęło na niego prześladowania ze strony innowierców. Przez jakiś czas ochraniał Jana potężny kolator Władysław Popiel, ówczesny namiestnik Moraw, którego był spowiednikiem. Z chwilą jednak wybuchu wojny, zwanej 30-letnią, położenie młodego duszpasterza stało się nad wyraz trudne. W czerwcu 1619 roku parafianie przynaglili go, aby nie narażał życia i na jakiś czas usunął się z Choleszewa. Wtedy to, spełniając dawny zamiar, Jan udał się jako pielgrzym do Częstochowy. Przebywał także jakiś czas w Krakowie, przede wszystkim zaś u krewnych w Rybniku, skąd utrzymywał kontakt ze swoją parafią. Wkrótce zresztą do niej powrócił, co pośrednio miało stać się przyczyną jego śmierci. Równocześnie bowiem na Morawy wkroczyły oddziały polskie, które Zygmunt III Waza wysłał na pomoc katolickiemu cesarzowi Ferdynandowi II. Byli to tak zwani Lisowszczycy, wojsko znane z odwagi i brawury, ale także gwałtów i okrucieństwa. Ich pojawienie się na Morawach wywołało panikę. Pragnąc uchronić przynajmniej swoje miasteczko przed grabieżą i represjami, Jan wyszedł naprzeciw Lisowczykom w procesji z Najświętszym Sakramentem. Wojska ominęły Choleszów, ale protestanci, pamiętający niedawną podróż Sarkandra do Częstochowy, oskarżyli go wręcz o zdradę kraju, sprowadzenie z Polski nieproszonych interwentów. Sarkander został uwięziony, sprowadzony do Ołomuńca i tam, pośród okrutnych tortur, przesłuchiwany w sprawie rzekomej zdrady. W czasie ostatnich przesłuchań żądano także odeń, aby wyjawił, z czego były namiestnik Moraw zwierzał mu się w czasie spowiedzi. Modląc się do końca także za swych oprawców, Jan godnie znosił straszne cierpienia. Zmarł z ran w więzieniu 17 marca 1620, przeżywszy zaledwie 43 lata, z czego kapłaństwa 11.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Jesteście z Radiem Erden Małopolska i Erdenowy Sącz w sobotę 30 maja. Dzisiaj wspominamy księży, którzy odeszli z parafii naszej diecezji. W 1976 roku odszedł od nas ksiądz Jan Sadkiewicz, emerytowany proboszcz w Nieczajnej. W 1983 ksiądz Tadeusz Cyza, proboszcz w Burzynie. W 2017 roku ksiądz Stefan Cabaj, były dyrektor Domu Księży w Tarnowie. W 2025 ksiądz Stanisław Poręba, duszpasterz w Niemczech, diecezja Hildesheim. Polecajmy ich duszę Bożemu miłosierdziu.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
0: Po reklamie.
3: Już za minutę będzie godzina 6:30. Połączymy się z kościółkiem, z sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą dzisiaj. Najświętszą Wiarę odprawi i kazanie wygłosi ksiądz wikary Piotr Bieś.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Chrzest, którego udzielał Jan, pochodził z niebia i miał moc gładzić grzechy, gdyż przystępujący do niego wyznawali swoje występki i wchodzili na drogę nawrócenia. Jednak był tylko zapowiedzią sakramentu chrztu, którym Chrystus nie tylko gładzi nasze grzechy, ale przede wszystkim napełnia nas Duchem Świętym. Podczas dzisiejszej mszy świętej możemy sobie na nowo uświadomić obecność Bożą w nas i odnowić sobie obdarowanie Duchem Świętym. Pragniemy w szczególny sposób dzisiaj objąć modlitwą diakonów Kościoła Tarnowskiego, którzy dzisiejszym przyjmą sakrament święcej kapłańskiej z rąk księdza biskupa Andrzeja, ordynariusza diecezji tarnowskiej. Obejmujemy ich naszą modlitwą i duchowym wsparciem, prosząc także Matkę Najświętszą, Panią Szkaplerza Świętego, o wypraszanie wszelkich potrzebnych łask w posłudze kapłańskiej w naszej diecezji. A obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz kanonik Ryszard modli się w intencji księdza proboszcza Piotra Mamaka w 28. rocznicę święceń kapłańskich. Jest to msza od kapłanów współpracujących na Burku. Ja natomiast polecam Bogu zmarłą Antoninę Gawron od sąsiadki Stasiek. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę. I was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z listu świętego Judy Apostoła. Umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej szczerze samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości, ratujcie ich, wyrywając z ognia. Dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu w radości jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Oto Słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali Go: jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

drodzy siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze. Świat i ludzkie sprawy często nas zaskakują. Stawiają przed nami wyzwania, których się nie spodziewaliśmy. Każą nam stawiać pytania o sens tego, co czynimy i jak żyjemy. Zaskakują nas ludzie swoimi poglądami i często wręcz łapiemy się za głowę, gdy słyszymy o rzeczach czy wydarzeniach, których ranga i ciężar sama nie jest w stanie objąć i zrozumieć. Jakże wiele zobaczymy informacji. Zobaczmy, jak wiele informacji ze świata polityki czy sportu może nas szokować. Jaką wobec tego przyjmujemy postawę? Co wówczas czynimy? Jak odnosimy się do tych sytuacji? A taka sytuacja zaskoczenia pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus po swoim triumfalnym wjeździe do Jerozolimy poddany zostaje próbie przez najwyższych przedstawicieli religijnych Izraela. Faryzeusze, obawiając się utraty wpływów i posłuchu na rzecz Jezusa u pobożnych Żydów, którzy licznie przybywali na święto Paschy, stawiają Jezusowi pytanie, jakim prawem, czy na podstawie jakiego prawa wygłasza takie słowa, czy dokonuje wiele cudownych uzdrowień, wskrzeszeń i innych znaków świadczących o Jego boskości i Bożym posłannictwie. Może można też wiedzieć i widzieć w tym pytaniu pretensje. Kto oprócz nas, pierwszych nauczycieli Izraela, kasty faryzeuszy, pozwolił Tobie to wszystko czynić? Oni traktowali siebie jako wybranych i wyjątkowych. Faryzeusze we własnych oczach czuli się pierwszymi i najbardziej uprawnionymi osobami do tego, by w imię Boga Najwyższego wykonywać władzę nauczania ludu i stanowić dla nich wzór cnót prawdziwego i wiernego wyznawcy Boga Jahwe, także poprzez szczegółowe zachowanie nauczania Mojżesza. Dlatego nie liczyli się z ludem, wręcz nim gardzili, a nawet kiedy prowadzili spory z Jezusem nauczającym świątyni, przeklinali ów lud z powodu nieznajomości prawa. Jakim prawem nauczał Jezus? Było to prawo miłości. Było to prawo całkowitego wypełnienia woli Ojca. I Chrystus, opowiadając pytaniem na pytanie, warunkując odpowiedź, pokazuje ich przewrotność. Szukanie własnej korzyści, interesowność i zapatrzenie się tylko w siebie. On przyszedł, by zbawić lud Boży, by objawić temu ludowi prawdziwą ojcowską miłość, prawdziwe zatroskanie. Jezus przychodzi jako najwspanialszy obraz Ojca, bo kto Jego widzi, widzi także i Ojca. A jako najlepszy pasterz poszukujący zagubionych owieczek, gotowy jest za nie oddać własne życie. Faryzeuszom taki obraz nauczyciela był zupełnie obcy i nieprzystający do ich rozumowania. Dlatego prześladowali Jezusa na każdym kroku. Postawa Jezusa jest dla nas wspaniałym przykładem, jak powinniśmy być nieustannie gotowi do wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny świat. A te wyzwania ciągle się zmieniają i, jak sami z pewnością zauważamy, są coraz bardziej wymagające i trudne. Domagają się od nas większego wysiłku,
większych poświęceń. Ciśnie się więc stwierdzenie, jak trudno dziś wierzyć. Jak trudno jest dziś opowiadać się, Panie, za Tobą, bo są kraje, które wyrzucają Ciebie ze swoich granic, bo nadal są instytucje międzynarodowe i kraje, które nie akceptują Ciebie i czynią wszystko, by usunąć myśl o Tobie nie tylko z życia publicznego, ale przede wszystkim z serc i umysłów ludzkich. Jak wielu pragnie, by o Tobie zapomniano. A wiemy doskonale, że Ty czekasz z miłością i gorącym pragnieniem, by świat przyjął i zrozumiał, jak bardzo kochasz każdego człowieka. Co mamy czynić, aby Bóg i Jego Słowo skutecznie mogło docierać do ludzkich serc i tam pozostawać? Jacy mamy być, by ludzie obok nas zrozumieli, że Bóg jest miłością? Podpowiedzi udziela nam dziś apostoł Juda. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości, ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Te słowa to piękne przesłanie braterskiej miłości, podania pomocnej ręki bliźniemu i wyświadczania mu pomocy tak cielesnej, jak i duchowej. Kiedy pomagamy rozwikłać wątpliwości, kiedy stajemy w prawdzie i modlimy się za tych, którzy tego potrzebują lub gorąco o to proszą, możemy dać piękne świadectwo, do kogo należymy i do kogo należy nasze życie. Faryzeusze zupełnie tego nie rozumieli. Nie wiedzieli, co to miłość. Dlatego zazdrość powodowała ich nienawiść, która łączyła się z wykluczaniem wszystkich tych, którzy wierzyli w Chrystusa, którzy Go wyznawali i którzy za Nim chodzili. Drodzy bracia i siostry, w świecie, gdzie szerzy się niepohamowany pęd do kariery, gdzie coraz częściej kładzie się na szali własne zdrowie, życie i przyszłość, współczesny człowiek niejednokrotnie przeżywa wewnętrzne dramaty. Iluż wśród nas i wokół nas jest ludzi zagubionych, pozbawionych perspektyw. Egoizm i brutalność życia sprawiają, że osoba ludzka bardzo szybko potrafi się zagubić oraz stracić sens życia. Bądźmy wówczas gotowi, by nawet przez zwykły, prosty gest, pocieszenie lub dobre słowo okazać dar prawdziwej miłości. Nie bójmy się pokazać. Bądźmy odważni w podawaniu tej dłoni, okazując litość i współczucie. Czynimy to prawem miłosiernej miłości i przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła. Wyznanie apostoła Jakuba, zwłaszcza w dzisiejszych wymagających i trudnych czasach, jest niezwykle aktualne. Święta siostra Faustyna, także kiedy w końcowym etapie swojego życia była furtianką, także niejednokrotnie pomagała i podawała tą pomocną dłoń tym, którzy przychodzili do klasztoru po pomoc, biednym i potrzebującym. Niejednokrotnie w tych osobach dostrzegała samego Jezusa. Maryja, Matka, nieustannie towarzyszyła Jezusowi w Jego publicznej działalności, aż po Golgotę. Tutaj, w tym miejscu, zwracamy się do niej z naszymi prośbami, jak wyrażamy to w jednej z najpiękniejszych modlitw, które codziennie odmawiamy pod Twoją obronę. I dzisiaj szczególnie prosimy,

dając świadectwo Bożej miłości i tego, że Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Amen.

0: Jako wspólnota obmytych w wodach Chrztu Świętego przedstawmy Bogu wspólne prośby.
1: Módlmy się za chrześcijan różnych wyznań, o dar jedności w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, których dzielą konflikty społeczne i polityczne, o wzajemne przebaczenie i powrót do zgody. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa zmagające się z brakiem potomstwa, o dar płodności i radość macierzyństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za czcicieli Matki Bożej, o dar ochoczego niesienia pomocy bliźnim znajdującym się w trudnych sytuacjach. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, o ostateczne wyzwolenie z konsekwencji grzechów i wejście do radości nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecanej w tej przyświętej Antoniną o wieczną radość w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji księdza proboszcza Piotra Mamaka w 28. rocznicę święceń kapłańskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych tutaj na świętej liturgii, o dar życia w łasce uświęcającej. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych błagań i napełnij nas Twoim Duchem Pocieszycielem i Obrońcą przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, składamy Tobie dary, które od Ciebie pochodzą. Przyjmij je jako wyraz naszego oddania i spraw, aby ofiara, którą od Ciebie czerpie swoją wartość, wyjednała nam szczęście wieczne przez Chrystusa Pana.

za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Antoninie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga ich. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlme się. Posilani chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Polećmy opiece i wstawiennictwo Matki Bożej, diakonów, polećmy także wszystkie nasze osobiste intencje, polećmy także chorych, cierpiących, zmagających się z różnymi trudnościami i problemami. Polećmy także młodzież i dzieci pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pojednaj. Maryjo, wspomożenie wiernych, Królowo Kościoła, Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idź

Sanktuarium Matki Boskiej Szkapleżnej w Tarnowie transmitowaliśmy mszę świętą, którą dziś odprawił i homilię wygłosił ksiądz Piotr Bieś, wikariusz parafii.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: To była autopromocja.

Mamy kwadrans po godzinie 7 i witamy się dzisiaj sobotą. Myślę, że ten poranek należy do udanych, chociaż jak mówią meteorolodzy, do południa może nam pokropić, ale właściwie zawsze możemy się przecież dzisiaj nastawić tak pozytywnie, że to jest właśnie ten dzień tygodnia, kiedy możemy się wyspać. No dobra, kto może, to może, ale dzisiaj rzeczywiście trzeba nabrać pozytywnego tchnienia i w tym momencie cieszyć się tym, że mamy 30 maja, 150 dzień roku, do końca pozostało nam 215 dni, jak podpowiada mi skromna matematyka. Słońce wstało 23 minuty po godzinie 4, a zajdzie kwadrans przed godziną 21, więc mamy, drodzy Państwo, dużo, dużo naprawdę godzin tego dnia. Dzień potrwa 16 godzin 22 minuty, jest dłuższy od najkrótszego, słuchamy o 8 godzin i 40 minut, ale jeszcze krótszy od tego najdłuższego, bo 25 minut. A astronomiczna wiosna będzie z nami jeszcze przez 21 dni. Zaglądamy w kalendarz. Któż dzisiaj ma imieniny? Solenizanci to Ferdynand, Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazylii, Żanna, Anastazy, Andronik, Syndram i Gawin. Wszystkim solenizantom i jubilatom kłaniamy się niziutko. No i życzymy Wam dużo, dużo dobrego z Radiem RDN Małopolska i RDN-em Sącz. Dobrego muzycznie. Rzeczy zmieniają się, to już zasługa i tytuł, i piosenka Mietka Szcześniaka, który myślę ma to szczęście, że już teraz jest z nami. Dobrze nastawionymi do dzisiejszego dnia i weekendu.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

prostu Jula, tak między wierszami wpadła na antenę Radia Arden Małopolska, Arden Nowy Sącz, już za chwilę Szer, a potem zaglądamy w mapy i patrzymy, jaka pogoda nas czeka na dzisiaj i jutro, być może. O tym, co dzisiaj, już za chwilę, a teraz Szyb Szyb Song.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Dzisiaj dla regionu zarówno sądeckiego, jak i tarnowskiego chyba pogoda ma wspólny mianownik, czyli wspólną temperaturę do 17 stopni dzisiaj będzie na termometrach i do południa, właściwie do takich wczesnych godzin popołudniowych może się chmurzyć i nawet może popadać w regionie, więc miejcie to na uwadze, ale popołudniem jest szansa na przejaśnienia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: No i tak mi się udało, że przez okno naszego studia widzę i obserwuję jaskółki, które wysoko szybują na naszym sądeckim niebie. Pomyślicie, co gad zna się na ptakach, ale moja babcia mówiła, jaskółka wysoko pogoda, jaskółka nisko to deszcz, więc jest nadzieja na to, że będzie dobrze, przynajmniej z tą pogodą w końcu przyroda, natura nie oszukuje.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12. Oh.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie.

Sobotni poranek to taki czas, kiedy rzeczywiście aktywność fizyczna ciągnie jak magnes, a jeżeli chodzi o sport, to już za chwilę fachowym okiem na to spojrzy Krzysztof Niedzielan. Wiadomości sportowe już za chwilę.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Zaczynamy od tenisa. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie wielkoszlamowego turnieju French Open. Starcie rozstawione i z numerem trzecim Igi Świątek z Magdą Linet było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlamowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośrednich rywalizacji wynosił 1-1, a zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych zawodniczek paryskiego turnieju.
2: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu.
1: W 1/8 finału Iga Świątek zmierzy się z rozstawioną z numerem 15 Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubić 6-4, 6-3. W ostatniej kolejce drugiej ligi wszystko jest w nogach piłkarzy Sandecji Nowy Sącz. Dziś o 14.30 zmierzą się z Zagłębiem Sosnowiec. Wygrana da im wejście do baraży o pierwszą ligę.
3: Bardzo ważny czas i ostatni mecz u siebie gramy z Sosnowcem. Zapewne przy komplecie publiczności, która nigdy nas nie opuszcza i to podejrzewam będzie wielka petarda i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania.
1: Mówił trener Sandecji Rafał Smalec. W przypadku remisu z Zagłębiem Sosnowiec biało-czarni potrzebują wygranej Podbyski Diabielsko-Biała, żeby zakwalifikować się do baraży. Porażka Sandecji odbierze jej jakiekolwiek szanse na pierwszą ligę. A mimo spadku z Ekstraklasy kibice BrookBet Termaliki Nieciecza mogą mieć powody do radości. Klub pochwalił się rekordową frekwencją na meczach w minionym sezonie. Każde spotkanie na stadionie w Niecieczy oglądało średnio prawie 3800 widzów. To najlepszy wynik w historii klubu. Zdarzyło się też kilka meczów w tym sezonie, na które sprzedały się wszystkie wejściówki. Łącznie stadion w Niecieczy odwiedziło blisko 65 tysięcy osób. Klub BrookBet Termalika poinformował też, że wkrótce pojawią się informacje na temat karnetów i biletów na kolejny sezon, w którym Słonie będą rywalizować w pierwszej lidze. A rezerwy BrookBet Termaliki awansowały do małopolskiej czwartej ligi. Na własnym terenie druga drużyna Słoni pokonała zespół z Nowej Jastrzomki 3-2. Równolegle Poprad Rytro przegrał z Wisłą Czarny Dunajec, co wyklarowało sytuację dotyczącą pozycji lidera rozgrywek. Dla rezerw Termaliki to duże osiągnięcie. Drużyna zapewniła sobie awans już na 4 kolejki przed końcem sezonu. Golden Team Nowy Sącz zmierzy się z Wisłokiem Rzeszów w 6. kolejce Polskiej Ligi Boksu. Mecz zostanie rozegrany w hali w Marcinkowicach i rozpocznie się jutro o 15. Po 5 potyczkach sądeczanie zajmują 7. przedostatnie miejsce w tabeli. Wisłok jest 6. Już jutro w Nowym Sączu odbędzie się wyścig kolarski z okazji Dnia Dziecka. Wezmą w nim udział dzieci do lat 12 w kilku kategoriach wiekowych.
4: Rzecz się cała będzie odbywała w Parku Strzeleckim, jak i co roku, o godzinie 11 w najbliższą niedzielę. Także serdecznie zapraszamy na zawody. Dla wszystkich dzieci przewidziane są pamiątkowe medale dla zwycięzców, dodatkowo puchary, jak również niespodzianki w postaci nagród dodatkowych właśnie dla wszystkich.
1: Mówił Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza. Biuro zawodów będzie czynne jutro od 9.30 i właśnie tam będzie jeszcze możliwość zapisania dzieci na zawody. Impreza w Parku Strzeleckim rozpoczyna czerwcową rywalizację o rowerową stolicę Polski.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Reklama.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
6: To od poniedziałku zajmie się kanalizacją i oczyszczalnią w gminie Korzenna.
7: I wdrażamy zastępcze wykonawstwo przy wykorzystaniu pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych z Korzennej.
6: Zmiany w budżecie obywatelskim Tarnowa i większa szansa dla małych projektów.
8: Dzielimy budżet obywatelski na dwa koszyki.
6: Będzie też najdłuższy list świata, który papieżowi 25 lat temu wręczyły sądeckie dzieci.
9: Na placu świętego Piotra rozłożyliśmy ten list na takie potężne serce.
6: Jest 8:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy nie muszą się obawiać, że od poniedziałku nie będą mogli korzystać z kanalizacji, uspokaja Sławomir Rajski z Urzędu Gminy Korzenna. Jak już informowaliśmy, sądeckie wodociągi zerwały umowę z samorządem na eksploatowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Wojnarowej, a 6-miesięczny okres wypowiedzenia kończy się jutro. Władze samorządu przekonują, że tak naprawdę nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy, bo była ona zawarta na czas określony. Uważają, że sądeckie wodociągi powinny kontynuować usługi. Sławomir Rajski zapewnia, że gmina Korzenna jest gotowa na to, aby samodzielnie zadbać o poprawne funkcjonowanie kanalizacji i oczyszczalni.
7: Jesteśmy przygotowani na takie zdarzenia, że spółka Sądeckie Wodociągi odstąpi od eksploatacji i wdrażamy zastępcze wykonawstwo przy wykorzystaniu pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych z Korzennej. Jesteśmy po odpowiednich ustaleniach z prezesem spółki i takie siły, zasoby są przygotowane. Z natury rzeczy są wyposażeni częściowo w taki sprzęt, w odpowiednie kontenery, urządzenie tak zwane WUKO, które pozwolą na wykonywanie tych czynności, które są związane z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków i oczyszczalni ścieków.
6: Więcej o tej sprawie piszemy na rdn.pl.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Małe projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego w Tarnowie będą miały większe szanse na realizację. Rada Miejska uchwaliła zmiany w regulaminie, dzięki czemu zgłaszane zadania będą podzielone na dwie grupy z własną pulą środków. Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego, radny Maciej Aleksander, argumentował, że dzięki tym zmianom zadania o niższym koszcie, a ważne dla lokalnej społeczności, będą miały szansę zaistnieć.
8: Dzielimy budżet obywatelski na dwa koszyki. Zadania małe, które będą miały widełki od 20 do 150 tysięcy i zadania duże od 150 do miliona złotych. To jest największa zmiana, ale nie jedyna. Zmiana jest ta pokłosiem przede wszystkim ludzi, społeczników, którzy mówili, że mieli nawet ciekawe inicjatywy o mniejszej wartości projektowej i one nie miały szansy przebicia z tymi dużymi projektami. Dlatego wydzielamy teraz dwa koszyki. Na ten koszyk mały będzie zabezpieczona pula miliona złotych w budżecie obywatelskim, żeby też te projekty małe, nieraz bardzo ważne, miały szansę zafunkcjonowania.
6: Druga z wprowadzonych zmian dotyczy młodych ludzi. Już od tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego możliwość oddania głosu będą mieli wszyscy 16-latkowie mieszkający na terenie Tarnowa.
1: Z życia kościoła.
6: Dzisiaj w Tarnowie odbędą się święcenia kapłańskie. Przyjmie je 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup tarnowski Andrzej Jerz. Dzisiaj o godzinie 9:00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Msza święta będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Święta Urszula zwracała uwagę swoją radością, pogodą ducha, mówiła jedna z uczestniczek Szkoły Świętości. W ramach tej inicjatywy akcji katolickiej diecezji tarnowskiej uczestnicy poznawali świętych związanych z Lipnicą. Spotkanie było poświęcone świętemu Szymonowi, świętej Urszuli Leduchowskiej oraz jej siostrze, błogosławionej Marii Teresie.
10: Mieliśmy wykład o Urszuli Leduchowskiej. Jestem związana z tym zgromadzeniem, ponieważ moja ciocia była z tego zgromadzenia, służyła w Lublinie.
11: Możliwość dowiedzieć się więcej i zwiedzić miejsce, posłuchać wykładów. Potrzebna bardzo na te czasy dla młodych zwłaszcza.
12: Ja bym zwróciła uwagę na radość, pogodę Ducha Świętej, jaką miała. Na pewno promieniowała i dzieliła się z innymi. Po prostu te świętości, którą przez to też przekazywała.
13: Potrzebujemy takiej wręcz ciszy, takiego spokoju i takiego przykładu, jakim jest właśnie święta Urszula. Wspaniały przykład na dzisiejszy czasy.
6: Szkoła Świętości to inicjatywa akcji katolickiej diecezji tarnowskiej. Jej uczestnicy poznają właściwe wzorce postępowania, świadectwo życia i wiary osób, które zostały wyniesione na ołtarze. To był najdłuższy list świata, bo miał 3 kilometry. Mija 25 lat od przekazania papieżowi Janowi Pawłowi II korespondencji od sądeckich dzieci i ich rówieśników z całego świata. Akcję z 2001 roku zapoczątkował konkurs plastyczny Najdłuższy list świata do XXI wieku, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Jak się okazało, dzieci z różnych krajów w zdecydowanej większości kierowały w nich słowa do papieża. Organizatorzy postanowili połączyć listy i pojechać z dziećmi do Watykanu, aby tam zaprezentować je Ojcu Świętemu.
9: Na placu świętego Piotra rozłożyliśmy ten list na takie potężne serce. Jan Paweł II to zauważył i zaprosił nas na audiencję generalną środową. Z tyłu 40 tysięcy ludzi. Myśmy mieli już miejsca przy papieżu niedaleko. I podczas mszy świętej Jan Paweł II skomentował w ten sposób, że 3 kilometry to niedużo, ale jak na list to wystarczy.
6: Wspomina wydarzenia sprzed ćwierć wieku nowosądecki artysta plastyk Stanisław Szarek, który był organizatorem konkursu i uczestnikiem delegacji do Watykanu. A najdłuższy list świata od dzieci do papieża Jana Pawła II był też prezentowany podczas specjalnego pokazu na rynku w Nowym Sączu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przyznam, do południa, właściwie gdzieś do godziny 14, tak mówią meteorolodzy, kondycja słońca może być kiepska, ponieważ już zachmurzenie panuje w naszym regionie, więc może z niego pokropić deszcz, ale jest szansa na to, że może się wypogodzić popołudniem. Jaki będzie ten weekend? Zapewne nie za gorący, ale w miarę ciepło. Dzisiaj do 18 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Siedem minut po godzinie 8 mamy, to sobotni poranek, wspaniały, piękny, witam serdecznie i kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom Radia Erden, Małopolska i Erden Nowy Sącz. Z Mateuszem Mijalem teraz będziemy się bawić sam na sam, być może. Tomasz Gad, witajcie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. To wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin. Kordian oraz Roxy Węgiel wystąpią podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Impreza ma być formą podziękowania osobom, które podjęły się trudu pieczy zastępczej, a także promowania rodzicielstwa i rodzicielstwa zastępczego. Wydarzenie rozpocznie się dziś o 14:00 na boisku LKS Wiktoria w Koszycach Małych.
2: W jednej imprezie chcemy wskazać Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Pieczy Zastępczej. Dużo się będzie działo. Będzie bardzo duży rozmach tej imprezy i to będzie dzień, w którym te wszystkie osoby będą mogły mieć coś dla siebie. Od godziny 14 do godziny 21. Zabawy, koncerty, Kordiana, Roxy Węgiel. Będą również tam ciekawe osoby, które reprezentują świat kultury, sportu, muzyki, stylu. Że będzie dla każdego coś dobrego.
1: Mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Wstęp jest wolny. Koncerty gwiazd rozpoczną się o godzinie 18:30. Występ Kordiana. Roxy pojawi się na scenie około godziny 20. Dziś na rynek w Czchowie zaproszone są dzieci. Od godziny 18:30 na uczestników tego wydarzenia czekać będą różne atrakcje, fotobudka, animacje, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżanie. A o 20:30 rozpocznie się kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Dzieci i całe rodziny zobaczą film Ron, Usterka. Wstęp jest oczywiście wolny. Tymczasem film animowany, który zdobył wiele nagród, w głowie się nie mieści, będzie można zobaczyć w Tarnowie w ramach kina plenerowego. To opowieść o tym, jak radzić sobie z emocjami. Projekcję filmu z okazji Dnia Dziecka organizuje Rada Osiedla Jasna w Tarnowie. Kino plenerowe RDN Małopolska odbędzie się w niedzielę o 20:15 na terenach Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego. Wstęp jest wolny, na widzów będą czekać wygodne leżaki. Loteria fantowa, licytacje, zabawy dla dzieci, także piana party, kino 9D i koncerty. Tak zapowiada się festyn Radujmy się z Niepokalaną w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W niedzielę na placu przy Sanktuarium Świętej Rity czeka wiele atrakcji. Po raz pierwszy będzie niecodzienny gość w strefie ze zwierzętami, mówi Przemysław Wojnarowski, wiceprezes Stowarzyszenia Teraz Sącz.
3: Będzie u nas wielbłąd, taka nowość. Jeszcze tutaj nie było na festynie, a w tym roku udało nam się to wszystko zorganizować. W sumie też dzięki księdzu proboszczowi troszeczkę, można tak powiedzieć, wielbłąd będzie od nas, z diecezji tarnowskiej, dokładnie z Wyższego Seminarium Duchownego z Błoń. Oni tutaj nam go użyczają. Będziemy mieli podejść, oglądnąć, zobaczyć. Będzie zdjęcie, można zrobić.
1: W planie także występy na scenie. Gwiazda wieczoru to kapela Comber. Festyn w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu rozpocznie się w niedzielę o 15:00. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Teraz zaproszenie do Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu na Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się w poniedziałek. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter, ponieważ połączone jest z obchodami Roku Sądeckich Kolejarzy. Głównym punktem programu będzie oficjalna próba bicia rekordu Guinnessa na najdłuższy żywy pociąg. Będzie także wiele innych atrakcji, występy artystyczne, wokalne, pokazy taneczne, ponadto malowanie twarzy, konkursy z nagrodami. Pojawi się również specjalna strefa kolejarza z atrakcjami i ciekawostkami związanymi z historią i z pracą kolejarzy. Impreza potrwa od 9:30 do 12:00. W Tarnowie także dziś filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Od 10:00 do 18:00 zabawy dla dzieci, niespodzianki, warsztaty reżysersko-aktorskie. O 16:00 na rynku goście Marek Koderski i Małgorzata Bogdańska. A laureatów 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej poznamy wieczorem, dokładnie o 19:00 w kinie Marzenie podczas gali wręczenia nagród. Uświetni to wydarzenie koncert poświęcony twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. O Grand Prix Tarnowskiej Nagrody Filmowej walczy w sumie 14 filmów. Z okazji Dnia Dziecka dziś piknik na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego Relax w Łowczówku od godziny 15:00. Czekają tam atrakcje dla dużych i małych. To zabawy, warsztaty, wesołe miasteczko, dmuchańce, kule wodne, występ artystyczny, ścianka fotograficzna. Będzie także strefa gastronomiczna. Dużo atrakcji, także w Pilźnie to będzie rodzinny czas spotkań, koncertów, dobrej zabawy. Dziś i jutro odbędą się Dni Pilzna, a gwiazdą wydarzenia będzie Roxy Węgiel.
4: To jest teraz jedna z najpopularniejszych artystek, jeżeli chodzi o naszą polską scenę muzyczną. Koncert zapowiada się świetnie, także tutaj już bardzo serdecznie zapraszamy. Pozostałe atrakcje też są warte uwagi. 31 skupiamy uwagę na dzieciach i tam będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Mamy warsztaty, wioskę językową. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to bardzo mocno też zaangażowaliśmy młodzież i dzieci tutaj z naszej gminy. Bardzo chętnie one też w tym wszystkim będą uczestniczyć.
1: Mówiła Jadwiga Papiernik, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Pilzno. Wydarzenia na rynku w Pilźnie rozpoczynają się dziś o 16:00. Będzie to widowiskowy taniec, później quiz dla szkół. A Roxy Węgiel wystąpi o godzinie 17:40. Jutro będzie na rynku czekać wiele atrakcji dla najmłodszych, a wszystko rozpocznie się o godzinie 17:00. W niedzielę odbędzie się festyn parafialny w Szczucinie. To kolejne wydarzenie w ramach 700-lecia miasta i parafii. Festyn na placu przy plebanii rozpocznie się o godzinie 14:00. Gwiazdą wieczoru będzie kapela Jafar. W niedzielę można także wziąć udział w grze Leśni Odkrywcy i poznać tajemnice lasu. Atrakcje dla dużych i małych przygotowano na ścieżce przyrodniczo-leśnej w Wierzchosławicach. Leśny Dzień Dziecka organizują w niedzielę Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska i Lasy Państwowe. Od 15:00 na uczestników czekać będą m.in. konkursy, zabawy sportowe, animacje i dmuchana zjeżdżalnia.
0: To były wiadomości kulturalne. Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Już prawie 25 minut po godzinie 8. No, chciałoby się żyć dzisiaj taką słoneczną każdą chwilą. No ale wiatko, wiadomo, że matka natura ma swoje prawa. A prawem naszym jest to, aby wam umilać dzisiejszy poranek i myślę, że zrobi to Demono z piosenką właśnie Żyj tylko chwilą, a co w pogodzie już szerzej za chwilę.

0: Region jest nasz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
3: Aktualizacja map pogody naprawdę nic nie dadzą, chociażbyśmy jak szukali słońca do południa, przynajmniej go nie znajdziemy, ponieważ niebo zachmurzone w całym regionie, właściwie w całej południowej Polsce, dzisiaj też nie rozpala. Temperatura do 17-18 stopni, wiatr zachodni, ale taki minimalny, do 12 km na godzinę. Biometr oczywiście nam nie sprzyja, ciśnienie 976 hektopaskali.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
3: Popołudniem może się wypokazać i wtedy możemy poszukać słońca, albo inaczej, słońce znajdzie nas. Jak na razie dajemy radę, prawda? Z Radiem RD Małopolska, RD Nowy Sącz. To udany poranek, no bo kto jak nie my? I o tym Lambert.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
7: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie jak ty o mnie.
6: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
9: You take me to a hard place, honey. You take me there all the time. You call me up and I come running. But I know what I'm gonna find. You give me one spit and twice shy loving. Should have listened to my own advice. I guess I'm not quite done hurting. 'Cause you've bitten me more than twice.

0: to już za 21 minut będzie godzina 9. Co przed nami? No, dzisiaj przed nami piękne chwile. To wyjątkowy poranek, wyjątkowa sobota. Dzisiaj w Tarnowie odbędą się święcenia kapłańskie 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego. Właściwie odlicza już minuty do tego wydarzenia. To będzie także ważny dzień dla wspólnoty seminaryjnej, mówi rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz dr Jacek Soprych.
1: Hasło, które będzie im towarzyszyło na czas kapłaństwa, zostało nadane przez księdza biskupa na początku tego roku formacyjnego, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wymagające hasło, ale myślę, że piękne, które niesie ze sobą takie głębokie przesłanie, że są potrzebni, aby głosić tą prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
0: Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup tarnowski Andrzej Jerz już o godzinie 9 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Msza święta oczywiście będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Na termometrach mamy 18 stopni. Nie jest źle, ale ja szukam dla Was cieplejszego miejsca. Może nie chodzi mi tutaj o walory ściśle takie pogodowe, ale o walory duchowe. Jest takie jedno najbardziej gorące miejsce na Ziemi. To oczywiście Medjugorje. I zarówno ci, którzy jadą tam, ale też wracają, mówią, że jest to nie do opisania. O jaki właśnie klimat chodzi? Właśnie o klimat duchowy. Co mówią pielgrzymi wracający z Medjugorje? Najczęściej nie opowiadają o niezwykłych zjawiskach, ale o pokoju serca, którego tam doświadczyli. Mówią więcej. Mówią o miejscu, gdzie łatwiej się zatrzymać, pomodlić i no już usłyszeć to, co w codziennym zabieganiu często jest zagłuszane. No wielu pielgrzymów też podkreśla wyjątkową atmosferę modlitwy, liczne spowiedzi, wspólnotę ludzi z całego świata oraz takie bliższe poczucie bliskości Boga. Dla jednych jest to czas umocnienia wiary, dla innych początek duchowej przemiany lub na przykład powrót do kościoła po wielu latach. Dlatego właśnie serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Medjugorje. To nie jest zwykły wyjazd turystyczny, ale czas spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Wspólna modlitwa, wejście na górę Objawień i górę Križevac oraz chwile ciszy mogą stać się pięknym doświadczeniem, które pozostanie w sercu na długo. A właśnie już za niedługo zapraszamy Was, wszystkich słuchaczy, ale nie tylko, na właśnie tą piękną, wspaniałą, duchową wyprawę w dniach od 4 do 11 lipca przy kosztach, myślę, jak naprawdę znośnych 850 zł, 300 euro wyjazd z Nowego Sącza, a informacji i zapisów dokonuje ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia Erden Małopolska, Erdenowy Sącz, pod numerem 691-147-893. Powtórzę, gdyby komuś się nie zdążyło, 691-147-893. Jeśli szukacie nadziei, pokoju lub po prostu chcecie przeżyć kilka dni inaczej niż zwykle, Medjugorje czeka właśnie na Was. Wyruszmy razem w tą wyjątkową drogę.

0: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
1: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
4: Już tylko 4 minuty nam zostało do godziny 9. Dzisiaj Bazylika Tarnowska napełni się mocą Ducha Świętego już niebawem. 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego z rąk biskupa tarnowskiego księdza Andrzeja Jerza uzyska drogę, otwarcie drogi kapłańskiej, święcenia kapłańskie właśnie. Przeżyjmy to wspólnie. Zapraszam, już za chwilę transmisja z Bazyliki Tarnowskiej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: pośród różnych instytucji. Instytucja dar kapłaństwa jest bardzo trwałym zjawiskiem, procesem, rzeczywistością. Różne instytucje świeckie, monarchie, systemy polityczne, gospodarcze, modele ekonomiczne, podpisywane różnego rodzaju umowy pokojowe, międzynarodowe, bardzo szybko się rozpadają, przemijają, dezaktualizują, a kapłaństwo Chrystusa trwa, jest nadzieją dla świata, dla Kościoła. Dlatego dzisiaj radujemy się z tego faktu, iż 14 naszych braci diakonów za chwilę przyjmie dar Chrystusowego kapłaństwa, aby być dla świata znakiem nadziei, znakiem jedności i trwałości wielkiego daru Boga, który przychodzi do nas w postaci tych młodych sług Chrystusa. Pragniemy w czasie dzisiejszej Eucharystii otaczać ich modlitwą, aby byli kapłanami na wzór serca Jezusowego, aby nosili w sobie trwałość Bożego objawienia, nosili w sobie dar bycia otwartymi na Boga i drugiego człowieka w posłudze kapłańskiej w Jezusie Chrystusie. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
1: I mam brać Jezus, że bardzo zgrzeszyłem, myślą Bogą, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam najświętszą Marię za przeciwnicę wszystkich aniołów i świętych i was,
0: niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Modelmy się. Panie nasz Boże, Ty przez kapłanów kierujesz swoim ludem. Sprawa, by ci diakoni Kościoła, których dzisiaj wybierasz do stanu prezbiteratu, wytrwale pełnili Twoją wolę, a przez swoją posługę i życie pomnażali Twoją chwałę w Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Liturgia słowa obecnej uroczystości kieruje naszą uwagę na Chrystusowe kapłaństwo. Pierwsze czytanie to fragment Księgi Izajasza, przedstawiający powołanie proroka jako głosiciela radosnej nowiny ubogim. Sługa Boży, prorok zostaje uświęcony do wypełniania tej misji poprzez namaszczenie Duchem Boga. Dzięki Jego mocy, jaśniejącej w Jego sercu, będzie zdolny, mimo prześladowań i ludzkiej słabości, głosić Jezusa jako Pana i być Jego świadkiem wobec braci. W przeznaczonym na dzisiaj fragmencie Ewangelii świętego Mateusza Jezus używa dwóch metafor zaczerpniętych z codziennego życia. Metafory soli i metafory światła. Jego uczniowie mają być solą ziemi, to znaczy żyć błogosławieństwami, które wygłosił w kazaniu na górze, oraz mają być światłością świata, bo Bóg jest źródłem światła i samą światłością. Będąc Jego świadkami i głosicielami, muszą więc jaśnieć życiem przepełnionym Bogiem i Jego nauką. Otwórzmy serca na Słowo Boże.

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące. Nie uciekamy się do żadnych podstępów, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz ukazywaniem prawdy poddajemy siebie samych w obliczu Boga, osądzeni osądowi sumienia każdego człowieka. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

0: Teraz nastąpi przedstawienie kandydatów do święceń prezbiteratu. Wezwanie po imieniu przypomina, że Bóg każdego z nich powołał w sposób osobisty do służby kapłańskiej. Ksiądz rektor, po prezentacji diakonów, zwróci się do księdza biskupa z prośbą o wyświęcenie kandydatów na kapłanów. Na słowa zgody księdza biskupa wszyscy odpowiemy radosnym: Bogu niech będą dzięki. Po tych słowach ksiądz biskup wygłosi homilię.
1: Niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu.
2: Kacper Dusza. Marcin Fasula. Bartłomiej Fila. Jan Gancarczyk. Hubert Konicki. Konrad Kramarczyk. Franciszek Piwowar. Piotr Purski. Szymon Rączkowski. Tomasz Skóra. Bartosz Sobczyk. Arkadiusz Sopata. Krystian Sułkowski. Dawid Tokarz.
1: Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów.
3: Czy wiesz, że są tego godni?
1: Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń.
3: Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu.
4: Bogu niech będą dzięki.

Czcigodni bracia w biskupim i kapłańskim posługiwaniu, drodzy księża przełożeni i wykładowcy naszego seminarium wraz z całą wspólnotą alumnów, wielebne siostry zakonne, szanowni rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni, bliscy diakonów mających dziś przyjąć święcenia kapłańskie, drodzy radiosłuchacze diecezjalnego radia RDN, umiłowani kandydaci do kapłaństwa. Nasza tarnowska katedra jest świadkiem wielowiekowej historii tego miasta, dziejów naszej diecezji. Wiele podniosłych i radosnych wydarzeń miało tutaj miejsce, a dziś dołącza do nich uroczysta liturgia święceń kapłańskich naszych 14 diakonów. Za każdego z was dziękujemy dziś Bogu. Odnawiamy w sobie również świadomość wielkości bezcennego daru, jakim jest Chrystusowe kapłaństwo. Im trudniejsze czasy, tym bardziej wyrazisty staje się dar kapłaństwa, przez które Chrystus Pan posyła stale do świata wybranych przez siebie mężczyzn, aby głosili dobrą nowinę ubogim, by opatrywali razy serc złamanych, by obwieszczali rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszali wszystkich zasmuconych i ofiarowali im olej radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Dzisiaj ta misja staje się waszym udziałem, drodzy bracia diakoni. Kapłaństwo staje się czasem bardziej wyraziste w sytuacji, kiedy wchodzi w mocniejszą opozycję do świata. A w takiej właśnie jesteśmy sytuacji. Pamiętam, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie, był przełom. Kończył się komunizm. Zaczynał się nowy etap w dziejach historii Europy i naszej ojczyzny. Przełom po 1989 roku. I tak mi się wydawało, że przychodzą czasy ustabilizowane, spokojne, serdeczne, migłe, życzliwe do Kościoła, do kapłaństwa. No ale okazało się, że jest tak, jak jest. Ale to nie oznacza, że jest źle. Jest bardzo dobrze, bo w takiej sytuacji oporu kapłaństwo Chrystusowe w nas może wyrazić się mocniej, zdecydowanie. I wiemy wtedy, że jesteśmy, że żyjemy, że rzeczywiście wchodzimy w jakąś konfrontację, ale nie militarną. Konfrontację, która jest drogą Jezusa Chrystusa, tego, który w czasie swojego ziemskiego życia wchodził w tą trudną relację z otaczającym go światem, stąd później jego cierpienie, męka, ale przede wszystkim tajemnica zmartwychwstania. W odczytanej przed chwilą Ewangelii Chrystus mówi: wy jesteście solą dla ziemi, wy jesteście światłem świata. Owo wy jest dziś skierowane szczególnie do was. Chrystus widzi każdego z was w gronie swoich uczniów. A co znaczy w tym kontekście słowo jesteście? Oznacza najpierw, że chodzi o dziś. Chodzi o teraz. Mimo, że dzień 30 maja 2026 roku to dopiero pierwszy dzień waszego życia w kapłaństwie, to już dziś Chrystus widzi was jako sól ziemi i światło świata. Chrystus dostrzega w was więcej niż ocena innych ludzi, więcej niż wasze własne poczucie. Jesteście oznacza również, że to dzieje się naprawdę. To realizm, w którym człowiek niejako zanurza się cały w swojej misji. Jesteśmy kapłanami
i dobrze wiemy, że co innego jest być, a co innego bywać. Można bywać urzędnikiem przez 8 dni, 8 godzin w pracy każdego dnia, ale tutaj chodzi o coś innego. Tutaj kapłaństwo określa, definiuje całe nasze życie, każdą chwilę, każde wyzwanie, które stoi przed nami. Nie bywa się kapłanem, lecz nim się zawsze jest, w każdej chwili i w każdej okoliczności. Kiedy Chrystus mówi jesteście, oznacza to jeszcze, że nie idziecie w kapłaństwo w pojedynkę. Liczba mnoga tutaj się pojawia. Przyjmujecie święcenia kapłańskie jako grono 14 braci dzisiaj zrodzonych do kapłaństwa. Zostajecie też włączeni we wspólnotę prezbiterów tarnowskiej diecezji i nie tylko. Patrzcie, tu są wasi księża proboszczowie, przełożeni, bliscy wam, przede wszystkim obecni wśród nas biskupi. Czego strukturalnym wyrazem jest inkardynacja do naszej diecezji. W wymiarze Kościoła powszechnego wkraczacie do wspólnoty kapłanów na całym świecie i razem z nimi będziecie dzielić zadanie bycia świadkiem świata i solą ziemi. Nasz diakon Fiak, który pięknie odczytał Ewangelię, jest częścią tej uniwersalności Kościoła i gdziekolwiek będziecie na świecie, będziecie u siebie, będziecie celebrować Eucharystię w różnych regionach świata w jednym Kościele, we wspólnocie z innymi kapłanami, którzy będą waszymi braćmi, niezależnie od kwestii, czy będą zakonnikami, czy będą inkardynowani do innych diecezji. Nie może wam zatem zabraknąć tej pewności, że nie jestem tylko sam, że moje zmagania o wiarę i światło w świecie to nie tylko moja prywatna sprawa, lecz misja, którą podejmujemy razem z innymi. Trzeba, drodzy bracia, wziąć sobie do serca ten wspólnototwórczy wymiar słowa jesteście. Jego znaczenie i wartość doceniamy zwłaszcza wówczas, gdy w różnych trudnościach znajdujemy oparcie i pomoc u współbraci kapłanów. Umiłowani w Chrystusie, nasz Pan, a wraz z Nim Kościół, patrzy dziś na naszych diakonów, na was i kieruje pod waszym adresem życzenie, abyście byli solą ziemi. W naszej diecezji dobrze to rozumiemy. Ze względu na bliskość świętej Kingi, ze względu na Bochnię, ze względu na sól, żupy solne były przecież źródłem bogactwa tego kraju, skarbca królewskiego. To wielki dar. Dzisiaj może inaczej podchodzimy do kwestii soli, ale w czasach Jezusa ona wyrażała wiele znaczeń, także symbolicznych, ponieważ jest środkiem konserwującym, substancją regularnie dodawaną do nawozów oraz środkiem poprawiającym walory smakowe. Odwołując się do znaczenia smaku, można powiedzieć, że jako kapłani jesteśmy od tego, by smak ziemi, smak świata był lepszy. Dzisiaj wielokrotnie trzeba to podkreślać. W wymiarze zbawczym kapłan jest tym, który prowadzi ludzi do zbawienia. Jedyny, ostateczny cel człowieka. Ale także kapłan zmienia oblicze ziemi. Przecież nasze parafie są źródłem oczywiście głębokiej relacji z Bogiem, ale oddziaływują
patriotycznie, społecznie, charytatywnie, kulturalnie na całe środowisko. Ziemie odzyskane po II wojnie światowej. Gdyby nie Kościół, nikt na ten temat nie mówi. Ta podstawowa struktura, zakładane parafie, te ziemie nie byłyby tak szybko włączone do naszej ojczyzny, nawet pod tym względem, bo parafie były tym źródłem jednoczenia ludzi, którzy zjechali z całego świata, z całej niemal Europy, z Kresów, z różnych regionów Polski. Trzeba więc ten świat czynić lepszym, żeby on nie był mdły, tak jak jest, ale żeby miał ten smak. I wy jesteście solą ziemi. To znaczy, że bez nas, kapłanów i bez tych wszystkich, którzy żyją prawdą i pięknem Chrystusowej Ewangelii, a więc wszyscy tutaj obecni, wasi bliscy, świeccy także, bez tych wszystkich ziemia byłaby gorsza. Skoro jesteśmy tym, co podnosi wartość tego świata, to nie możemy dać się omamić poczuciu braku własnej wartości. Bo inni będą nam wmawiać, te wszystkie media, środowiska walczące z Kościołem usiłują sączyć tą truciznę, że jesteście niczym dla świata, jesteście bezwartościowi. Rankingi zawodów, ten zawód księdza już jest no, nie wiadomo gdzie. Tym się nie ma co przejmować. To nie ma żadnego znaczenia dla nas. Sam musisz poczuć w sobie godność kapłaństwa. Jego wielkość. Nie możemy pozwolić zabić w sobie tej szlachetności, która widzi w powołaniu kapłańskim szczególne powołanie i misję. Ale to nie oznacza, że podnosimy wysoko głowę w górę. Musimy być pokorni na wzór Chrystusa. Skoro jesteśmy solą ziemi, musimy ziemię szanować. Sól bez ziemi nie spełni swojego zadania, nie poprawi jakości, nie doda smaku, nie zrealizuje swojego podstawowego posłannictwa. To zatem uczy nas zarówno pokory, jak i konieczności bycia dla innych ludzi. Uczy szacunku wobec każdego człowieka, bo to dzięki ludziom, dla których trudzimy się, pracujemy, możemy realizować nasze powołanie i misję kapłańską. Bycie kapłanem jest bardzo wielką łaską, ale jest to łaska dana nam przede wszystkim ze względu na tych, którym mamy głosić dobrą nowinę, których serca zranione grzechem mamy leczyć i otaczać pasterską miłością. Pamiętajcie o tym, pracując wszędzie tam, dokąd pośle was Kościół. Skoro sól może utracić smak, trzeba też starać się o czujność. Ziemia corocznie potrzebuje soli i to soli, która rzeczywiście jest dobrą solą. A zatem jako kapłani ustawicznie dbajcie o to, żeby odnawiać w sobie duchowy smak, rozpalać siłę wiary i gorliwość duszpasterską, prowadząc pogłębione życie duchowe. Chrystus kieruje dziś pod waszym adresem wezwanie, abyście byli również światłem świata. Jezus zdaje się mówić, musicie być widoczni. Nie ukrywajcie się, nie bójcie. Światło spełnia bowiem swoją rolę tylko wtedy, kiedy oświeca. Misja kapłańska nie jest sprawą, którą można skrywać. Chodzi zatem o odwagę i jasne świadectwo wiary dla nas kapłanów. Kapłan, jak uczy papież Leon XIV, nie żyje po to, aby się eksponować, ale też nie po to, aby się ukrywać. Jego życie ma być widoczne, spójne i rozpoznawalne, nawet jeśli nie zawsze jest rozumiane. Całe jego życie ma odsyłać do Boga. Chodzi też o to, byśmy sami jako kapłani cenili sobie kapłaństwo, by ono zawsze jaśniało nam jak najszlachetniejszy klejnot, byśmy widzieli wartość misji kapłańskiej i by nigdy ona nam nie spowszedniała, bo przecież, jak pisze święty Paweł, nie głosimy samych siebie, lecz Chrystusa jako Pana. Istotne jest więc,
To, że ukazywanie innym ludziom światła Ewangelii musi mieć potwierdzenie w naszych uczynkach. Chrystus mówi: tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chodzi o to, byśmy głosili Ewangelię i zarazem potwierdzali sobą, że da się nią żyć, że warto nią żyć, że życie napełnione jej blaskiem to życie w poczuciu najgłębszego sensu. Wreszcie, kiedy Chrystus mówi: wy jesteście solą dla ziemi, wy jesteście światłem świata, odkrywa przed nami ostateczny cel, aby chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chodzi tu o zobaczenie naszej misji kapłańskiej w kontekście chwały samego Boga. W Bogu też upatrujemy światło naszej własnej chwały na wieczność. Dlatego nie jesteśmy celebrytami. Dlatego nie koncentrujemy się na sobie, tak jak dzisiaj wielu ludzi w kontekście indywidualizmu, pewnych form narcyzmu, gdzie ta koncentracja na sobie jest bardzo mocna. My wskazujemy na Jezusa Chrystusa pośród tego świata. My ujawniamy chwałę Trójcy Przenajświętszej w naszej posłuce. Umiłowani bracia diakoni, jakich kapłanów potrzebuje dziś Kościół? Udzielając na to pytanie odpowiedzi, papież Leon XIV przypomniał, że trzeba powrócić do istoty kapłaństwa, czyli być alter Christus, drugim Chrystusem. Cytuję: nie chodzi o wymyślanie nowych modeli, ani o redefiniowanie tożsamości, którą otrzymaliśmy, mówi Ojciec Święty, ale o ponowne zaproponowanie z nową intensywnością kapłaństwa w jego najbardziej autentycznym rdzeniu, bycia alter Christus, pozwalając, aby to On kształtował nasze życie, jednoczył nasze serca i nadawał kształt posłudze przeżywanej w bliskości z Bogiem, wiernym oddaniu Kościołowi i konkretnej służbie ludziom, którzy zostali nam powierzeni. Kochani, wspólnoty, do których już za niedługo zostaniecie posłani, są miejscami, w których Chrystus jest już obecny. Są to wspólnoty, które pomogą również wam samym stawać się świętymi. A wy pomożecie im, aby podążały zjednoczone za Jezusem, dobrym pasterzem. Ci, dla których będziecie kapłanami, wierni świeccy, rodziny, młodzież, osoby starsze, dzieci, chorzy, zamieszkują środowiska, które musicie poznać. Czasami będzie wam się wydawało, że nie macie narzędzi poznania, że nie macie map, jak do nich dotrzeć. Zwłaszcza dzisiaj, w tej złożonej sytuacji przyspieszenia, zmiany mentalności, upodobań. Sprawujcie sakramenty, bowiem w nich ujawnia się Jezus Chrystus i z mocą głoście słowo Ewangelii. Chrystus będzie wam zawsze wskazywał kierunek. Jego głosu należy słuchać. Dostrzegajcie nade wszystko to, co wzrasta dzięki Jego obecności i działaniu. Nie zapominajcie nigdy, by samemu też stale czerpać ze źródła łaski, którą Chrystus daje nam mocą Bożych sakramentów, mocą naszej wierności w modlitwie, mocą naszej miłości pasterskiej, mocą głoszonego słowa. Bądźcie Chrystusową solą ziemi i światłem świata. Niech was wspomaga Najświętsza Maria Panna, Matka Kapłanów oraz patron naszego seminarium, błogosławiony ksiądz Roman Sitko.

0: Za chwilę ksiądz biskup skieruje do diakonów pytania o intencje przyjęcia święceń. Przez każdorazową odpowiedź chce, kandydaci do święceń potwierdzą publicznie swoją decyzję przyjęcia obowiązków prezbitera. W końcu każdy z diakonów swoje złożone ręce włoży w ręce biskupa i złoży przyrzeczenie szacunku i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu oraz jego następcom. Później kandydaci do święceń padną na twarz i będą modlić się leżąc krzyżem. Ta część liturgii święceń posiada głębokie, symboliczne znaczenie. Wyraża postawę pokory i całkowitego oddania się Bogu na własność. My wszyscy będziemy modlić się w postawie klęczącej, śpiewając litanie do wszystkich świętych. Kościół pielgrzymujący na ziemi zawsze w ważnych momentach swojego życia prosi o wstawiennictwo Kościół Niebieski. Przez zasługi i modlitwy świętych prośmy dobrego Boga, aby hojnie udzielił diakonom łaski Ducha Świętego i konsekrował ich na kapłanów. Następnie ksiądz biskup w milczeniu włoży ręce na głowę każdego diakona. Jest to święty gest sięgający czasów apostolskich, który jest znakiem przekazania diakonom łaski sakramentalnej. Otrzymują oni Ducha Świętego, który wyciska na ich duszach niezatarte znamie sakramentu święceń. Diakoni podejdą także do pozostałych księży biskupów, którzy włożą na nich ręce. Po tym obrzędzie kandydaci do święceń uklękną, a ksiądz biskup odmówi modlitwę święceń w formie prefacji. Będzie prosił Boga, aby obdarzył swoje sługi godnością kapłaństwa, odnowił ich w ich sercach Ducha Świętego oraz sprawił, aby przykładem własnego postępowania pociągali innych do nawrócenia i poprawy życia.
1: Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń i prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was. Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją Kościoła? Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?

Kacprze, czy chcesz mnie i moim następcom przyrzekać cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Marcinie, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Bartłomieju, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Janie, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Hubercie, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Konradzie, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Franciszku, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Piotrze, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Szymonie, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Tomaszu, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Bartoszu, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Arkadiuszu, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Krystianie, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Dawidzie.

Wysłuchaj nas, Panie nasz Boże, i obdarz swoje sługi błogosławieństwem Ducha Świętego oraz mocą łaski kapłaństwa. Niech ci, którzy mają zostać przez Ciebie uświęceni, cieszą się zawsze obfitością Twoich darów. Przez

0: Bądź z nami, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, który obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów, niższych stopniem i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza 70 roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z prawem wystarczyło kapłanów do składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych. Ojcze Święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego najwyższego kapłana. On to przez Ducha Świętego z samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych w prawdzie apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi przekazanej nam przez apostołów. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu, odnów w nich sercach Ducha Świętości. Niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi. Niech razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby Twój lud odnawiał się przez odradzające obmycie Chrztu Świętego, czerpał pokarm z Twego ołtarza, aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia w słabości. Niech złączeni z nami wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Modlitwa święceń dobiegła końca. Przed nami stoją już kapłani Kościoła Świętego. Ksiądz biskup dokona teraz obrzędów uzupełniających. Po otrzymaniu szat kapłańskich każdy neoprezbiter podejdzie do księdza biskupa, który namaści jego kapłańskie dłonie olejem krzyżma świętego. Namaszczenie rąk ma przypominać nowym kapłanom, że są ludźmi konsekrowanymi przez Ducha Świętego w celu uświęcania ludu chrześcijańskiego i składania Bogu ofiary eucharystycznej. Następnie nowo wyświęceni kapłani podejdą do księdza biskupa, aby przyjąć od niego chleb na patenie i wino w kielichu. Te dwa podstawowe dary, konieczne do celebracji mszy świętej, ukazują zasadniczy wymiar posługi kapłańskiej, czyli sprawowanie Eucharystii. Celebracja mszy świętej ma być przez kapłana zawsze głęboko przeżywana. Dlatego ksiądz biskup wypowie do każdego neoprezbitera następujące słowa zachęty. Rozważaj, co będziesz czynił. Naśladuj to, czego będziesz dokonywał i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Na zakończenie rytu święceń biskup Tarnowski przekaże każdemu nowo wyświęconemu kapłanowi znak pokoju. Symboliczny gest przyjęcia neopresbiterów do grona kapłanów jest także przekazaniem znaku pokoju przez proboszczów parafii, z których pochodzą neopresbiterzy, oraz księdza rektora seminarium duchownego.

Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę.

przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża.

które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża.

Zakończyły się obrzędy święceń kapłańskich. 14 nowych kapłanów podejmie służbę w Kościele Powszechnym. Rozpoczynają ją od sprawowania Eucharystii pod przewodnictwem księdza biskupa oraz w koncelebrze z księżmi przełożonymi i proboszczami. Wraz z darami chleba i wina złóżmy na ołtarzu Chrystusowym nasze osobiste modlitwy i ofiary. Polecajmy w tej mszy świętej księży neopresbiterów, aby przez całe życie wypełniali wiernie misję, do której dzisiaj Bóg ich przeznaczył i konsekrował. Módlmy się także o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej w Kościele.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę swoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
0: Wszechmogący Boże, Ty powołałeś kapłanów do służenia Twoim ołtarzom i Twojemu ludowi. Spraw przez łaskę płynącą.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławionym Stefanem Wyszyńskim, Romanem Sitko i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
0: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, mnie niegodnego sługę Twego, wszystkich biskupów świata, naszych braci, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na kapłanów, prezbiterów, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
2: Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj.

Gratulujemy naszym braciom, którzy przyjęli dzisiaj święcenia kapłańskie. Moje życzenia niech wyrażą się w treści uroczystego błogosławieństwa.

0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
1: Bóg, który ustanowił Kościół i nim kieruje, niech was nieustannie otacza swoją łaską, abyście wiernie pełnili

Z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie zakończyliśmy mszę świętą, w czasie której biskup tarnowski ksiądz Andrzej Jesz otworzył drogę świętego kapłaństwa 14 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę.

0: Polska to Allegro.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
1: Po reklamie.

ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Tarnowskiej katedrze odbyły się dzisiaj święcenia kapłańskie. Diecezja ma 14 nowych księży.
1: Teraz otwiera się zupełnie ta nowa perspektywa właśnie przyszłości, ku której spoglądamy z wielką ufnością.
0: Będą też zmiany w budżecie obywatelskim Tarnowa i większa szansa dla małych projektów.
2: Dzielimy budżet obywatelski na dwa koszyki.
0: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Diecezja tarnowska ma nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza przyjęło 14 diakonów, którzy mają za sobą 6 lat formacji seminaryjnej. Ksiądz Piotr Purski, pochodzący z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie, nie krył radości z przyjętego sakramentu kapłaństwa. W rozmowie z Radiem RDN przyznawał, że 6 lat formacji minęło niezwykle szybko, a przed neoprezbiterami otwiera się teraz nowa droga.
1: Emocje są przeróżne. Najważniejsze to właśnie takie przejęcie, bo to jednak dar, który otrzymujemy niezasłużenie, jest naprawdę niezwykły i nas przerastający. Ale z drugiej strony ta wielka radość z tego wybrania i świadomość, że przede wszystkim to Chrystus działa i to On to sprawia i z Jego darem idzie wielka łaska. Utkwiły mi słowa z rekolekcji, które mieliśmy kilka dni temu, że kapłan to jest ten, który uobecnia Chrystusa całym swoim życiem. I myślę, że to jest nasza tożsamość, czyli to, kim mamy być, to jest dla mnie najważniejsze teraz. Wspominamy, jak jeszcze wydaje się wczoraj, wstępowaliśmy na pierwszy rok do Błonia, więc czas minął niezwykle szybko i właśnie teraz otwiera się zupełnie ta nowa perspektywa właśnie przyszłości, ku której spoglądamy z wielką ufnością.
0: Biskup Andrzej Jerz w trakcie homilii zapowiedział, że wkrótce nowo wyświęceni księża poznają wspólnoty, do których zostaną posłani. Neoprezbiterzy dzisiaj, a także w niedzielę udadzą się do swoich rodzinnych parafii, w których odprawią msze święte prymicyjne.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Małe projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego w Tarnowie będą miały większe szanse na realizację. Rada Miejska uchwaliła zmiany w regulaminie, dzięki czemu zgłaszane zadania będą podzielone na dwie grupy z własną pulą środków. Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego, radny Maciej Aleksander, argumentował, że dzięki tym zmianom zadania o niższym koszcie, a ważne dla lokalnej społeczności, będą miały szansę zaistnieć.
2: Dzielimy budżet obywatelski na dwa koszyki. Zadania małe, które będą miały widełki od 20 do 150 tysięcy i zadania duże od 150 do miliona złotych. To jest największa zmiana, ale nie jedyna. Zmiana jest ta pokłosiem przede wszystkim ludzi, społeczników, którzy mówili, że mieli nawet ciekawe inicjatywy o mniejszej wartości projektowej i one nie miały szansy przebicia z tymi dużymi projektami. Dlatego wydzielamy teraz dwa koszyki. Na ten koszyk mały będzie zabezpieczona pula miliona złotych w budżecie obywatelskim, żeby też te projekty małe, nieraz bardzo ważne, miały szansę zafunkcjonowania.
0: Druga z wprowadzonych zmian dotyczy młodych ludzi. Już od tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego możliwość oddania głosu będą mieli wszyscy 16-latkowie mieszkający na terenie Tarnowa.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 5 autobusów elektrycznych jest już w gminie Podegrodzie. Ich zakup kosztował blisko 7 milionów złotych. Pojazdy są teraz szczegółowo sprawdzane, zanim wyruszą na drogi. Są wyposażone w klimatyzację, monitoring i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwe, że już od 1 września uruchomimy gminne połączenia, mówi wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala.
4: Żeby równolegle z transportem MPK był również ten nasz transport, pokaże nam to właśnie, czy to jest wystarczające, czy mamy jakieś braki, czy należy uzupełnić jeszcze o umowę z MPK. Natomiast jesteśmy na etapie budowy stacji ładowania elektrycznego. To firma jest wyłoniona i te prace są prowadzone. Przygotowane są zatoczki zjazdy, więc też będziemy nad tym pracować. No i oczywiście teraz jest przetarg na wyłonienie operatora, który będzie świadczył te usługi.
0: Na razie w Podegrodziu jest 5 mniejszych autobusów, a planowany jest też zakup 3 większych. Te miałyby służyć od nowego roku.
3: Z życia Kościoła.
0: Parafia Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim przeżywa jubileusz 700-lecia. Główne uroczystości odbędą się jutro. Mszy świętej o 11 będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Do uroczystego jubileuszu parafia przygotowywała się od dawna. Na prośbę biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza penitencjaria apostolska w Rzymie podjęła decyzję, by w ciągu roku jubileuszowego można było zyskiwać tu odpusty zupełne. Proboszcz ksiądz Wiesław Orwat ma nadzieję, że ten czas przeżywania jubileuszu przyniesie dla parafian pogłębienie wiary i jeszcze większe zaangażowanie w życiu parafialnej wspólnoty.
5: Mam takie pragnienie, można powiedzieć, kapłańskiego serca, żeby jubileusz 700-lecia naszej parafii przyczynił się do ożywienia wiary parafii, do liczniejszego uczestnictwa parafian we mszy świętej niedzielnej, do budowania autentycznej wspólnoty żywego Kościoła, do tego byśmy bardziej się jeszcze angażowali w życie parafii. Parafianie angażują się bardzo mocno, ale zawsze można jeszcze więcej tego właśnie bym pragnął, tego bym właśnie oczekiwał.
0: Główne uroczystości odpustowe odbędą się jutro o godzinie 11:00. Będą transmitowane na antenie radia RDN. To był najdłuższy list świata, bo miał 3 kilometry. Mija 25 lat od przekazania papieżowi Janowi Pawłowi II korespondencji od sądeckich dzieci i ich rówieśników z całego świata. Akcję z 2001 roku zapoczątkował konkurs plastyczny Najdłuższy list świata do XXI wieku. Organizatorzy postanowili połączyć listy i pojechać z dziećmi do Watykanu, aby tam zaprezentować je Ojcu Świętemu.
6: Na placu świętego Piotra rozłożyliśmy ten list na takie potężne serce. Jan Paweł II to zauważył i zaprosił nas na audiencję generalną środową. Z tyłu 40 tysięcy ludzi. Myśmy mieli już miejsca przy papieżu niedaleko. I podczas mszy świętej Jan Paweł II skomentował w ten sposób, że 3 kilometry to niedużo, ale jak na list, to wystarczy.
0: Wspomina Stanisław Szarek, artysta plastyk, a najdłuższy list świata od dzieci dla papieża Jana Pawła II prezentowany był też na sądeckim rynku.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: O, na dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
13: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Tym razem wydanie fonografu rozpoczął zespół Kombi przebojem Black and White. Piosenka ta 40 lat temu po raz pierwszy znalazła swoje miejsce w czołowej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. A w dzisiejszym fonografie, oprócz tego, że jak to zwykle czynię, będę sięgał do odkurzonych list przebojów oraz do grającego kalendarza, tak sobie nawet pomyślałem, że może częściej niż zwykle do tegoż kalendarza, to będę również przypominał piosenki, które znalazły się na trzecim solowym albumie Roda Stewarta, Every Picture Tells a Story. Płyta ta, wydana niemal dokładnie 55 lat temu, stała się takimi autentycznymi wrotami do solowej kariery tego artysty. Przy tej okazji zachęcam do odwiedzenia naszego fanpage'a. Jeżeli na Facebooku wpiszecie frazę fonograf RDN, to znajdziecie się w stosownym miejscu, w którym to miejscu jeszcze w miniony wtorek zamieściłem post Rod Stewart i Every Picture Tells a Story. A teraz powracam do trójkowej listy przebojów sprzed dokładnie 4 dekad. Wówczas na miejscu trzecim zespół Electric Light Orchestra i Calling America, a na szczycie Saxon i Broken Heroes.

0: Fonograf, fonograf, fonograf. Ogłoszenie nadawcę.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy. Fonograf. Albumy sprzed lat.
3: Tym razem w albumach sprzed lat będę przypominał utwory, które znalazły się na płycie Every Picture Tells a Story, trzecim solowym albumie Roda Stewarta, wydanym niemal dokładnie 55 lat temu. Krążek ten, osiągnąwszy na listach bestsellerów czołowe miejsca, stał się przełomowym w karierze artysty. Na początku lat 70. Rod Stewart już był wokalistą znanym. Występował bowiem z zespołem The Jeff Beck Group, a przede wszystkim z grupą The Faces. Jego pierwsze solowe albumy pokazały artystę poszukującego własnej drogi, bo tam była mieszanka i folk rocka, i rhythm and bluesa, i tradycyjnych ballad. Dopiero jednak trzecia płyta miała przynieść takie artystyczne spełnienie. Nagrania do Every Picture Tells a Story odbywały się głównie w Londynie, w tamtejszych studiach Morgan oraz Olympic. I było to w pierwszym kwartale zwłaszcza 1971 roku. W rejestracji płyty wzięli udział muzycy związani zarówno z zespołem The Faces, jak i z kręgiem brytyjskiej sceny rockowej. Obok Stewarta pojawili się m.in. gitarzysta Ronnie Wood, później i do dzisiaj gitarzysta The Rolling Stones, klawiszowiec Ian McLagan, basista Ronnie Lane oraz odgrywający szczególną rolę gitarzysta Martin Quittington, współautor kilku utworów. Kompozycja, która otwierała ten album, była tytułową i właściwie wyznaczała charakter całej płyty. Była to rozbudowana opowieść łącząca elementy folkowej narracji z rockową energią. Później pojawiała się utrzymana w spokojniejszym tonie piosenka Seems Like a Long Time. A zatem Every Picture Tells a Story, a później Seems Like a Long Time. Sprzed 55 lat Rod Stewart.

Fonograf. Grający kalendarz. Kończy dziś 76 lat. Należy do grona najwybitniejszych wokalistów rockowych w Polsce. Nazywa się Krzysztof Cugowski. Związany przez długie lata z zespołem Budka Suflera, ale śpiewający także z grupami Spisek i Cross. Przypominając dzisiejszego jubilata, sięgam do drugiego albumu Budki Suflera, płyty Przechodniem byłem między wami, wydanej w roku 1976. Z tego wydawnictwa kompozycja Romualda Lipko i właśnie Krzysztofa Cugowskiego. Noc nad Norwidem.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Fonograf. Grający kalendarz.
3: Obchodzi dziś 71. urodziny. Nazywa się Nicholas Topper Hedon. W latach 1977-1982 był muzykiem zespołu The Clash. Przede wszystkim grał tam na perkusji, ale to multiinstrumentalista, grający z powodzeniem na gitarze basowej. Przypominając dzisiejszego jubilata, sięgam do płyty, która ukazała się w roku 1979 i należy do grona najlepszych krążków tamtej dekady. Tak przynajmniej zaliczają ją krytycy. Jej tytuł to London Calling. Z tego albumu nagranie tytułowe Nicholas Topper Hedon i zespół The Clash.

Jutro skończy 78 lat. Nazywa się Paulinho da Costa i jest urodzonym w Rio de Janeiro brazylijskim perkusistą. To muzyk, który swoimi umiejętnościami wsparł wiele gwiazd, między innymi Michaela Jacksona, Herbiego Hancocka, Quincy'ego Jonesa, Rolling Stonesów, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Barry'ego White'a, Milesa Davisa, zespół Toto, Cher, Bobby'ego McFerrina, Joe Satriani'ego, a nawet Boba Dylana. Przypominając jutrzejszego jubilata, sięgam jednak do krążka Madonny True Blue, wydanego w końcu czerwca 1986 roku. Z tego krążka wybieram kompozycję Papa Don't Preach. Oto Paulinho da Costa przy bębnach i Madonna.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Sięgam teraz do pierwszej dziesiątki listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia sprzed 42 lat. Wówczas po raz pierwszy w pierwszej dziesiątce Lionel Richie i Hello. Ta piosenka już za chwilę, a zaraz później z miejsca czwartego Manam i Krakowski Spleen.

0: Fonograf, fonograf, fonograf. Fonograf, odkurzone listy przebojów.
1: I jeszcze dwa utwory z trójkowej listy przebojów sprzed 42 lat. Najpierw z pozycji trzeciej. Depeche Mode i People Are People, a później ze szczytu. Republika i Obcy Astronom.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
9: W dzisiejszym wydaniu Fonografu przypominam utwory, które znalazły się na płycie Every Picture Tells a Story, trzecim solowym albumie Roda Stewarta, wydanym w końcu maja roku 1971. Największego rozgłosu nadała temu albumowi piosenka Maggie May. Początkowo wydano ją na stronie B singla promującego album, wieńczącego zarazem całość Reason to Believe, ale DJ z Milwaukee zamienił kolejność. Tak poszło w eter i tak też się przyjęło. W październiku 1971 roku singiel z Maggie May wskoczył na top angielskiej listy bestsellerów, gdzie pozostawał przez 5 tygodni. W tym samym czasie znalazł się na szczycie zestawienia w Stanach Zjednoczonych według magazynu Billboard, a także powędrował na top zestawień w Kanadzie i Australii. Zdobywszy szybko ogromną popularność, stał się jednym z najważniejszych utworów w dorobku Stewarta. Autobiograficzny rys oraz oryginalne brzmienie z charakterystyczną partią mandoliny sprawiły, że utwór wyróżniał się na tle ówczesnej produkcji rockowej. Hit opowiadał historię romansu ze starszą kobietą z punktu widzenia młodzieńca. Opowieść zainspirowana została ponoć prawdziwym zdarzeniem, jakie dane było przeżyć 16-letniemu Rodowi Stewartowi. Bohaterką pierwszych miłosnych uniesień Stewarta nie była jednak Maggie May. Imię i nazwisko zostało zaczerpnięte ze starego liverpoolskiego songu traktującego o pewnej damie lekkich obyczajów. Już za chwilę Maggie May, a zaraz później That's Alright. Kompozycja Artura Crudupa zaaranżowana przez Roda Stewarta.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Urodziła się 30 maja 1948 roku. Nazywa się Alicja Majewska. Jako 20-latka debiutowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. W latach 1971-74 śpiewała z zespołem Partita. Od kilkudziesięciu lat kontynuuje i to z powodzeniem swoją karierę solową. Przypominając zatem dzisiejszą jubilatkę, przypominam jeden z jej największych przebojów. Jeszcze się tam żagiel bieli. Alicja Majewska.

był muzykiem o dzień młodszym od Alicji Majewskiej. Gdyby nie śmierć we wrześniu 1980 roku, jutro kończyłby 78 lat. Nazywał się John Henry Bonham, ale nazywany był Bonzo. Był perkusistą zespołu Led Zeppelin. W 2007 roku został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy 50 najlepszych perkusistów rockowych według Stylus Magazine. W 2016 znalazł się na szczycie zestawienia 100 największych perkusistów wszechczasów, które przygotowało i opublikowało amerykańskie czasopismo Rolling Stone. Wspominając zatem Johna Bonhama, sięgam do czwartej płyty zespołu Led Zeppelin, a stamtąd utwór wieńczący całość, When the Levee Breaks.

Gdyby nie śmierć w lutym 2022 roku, skończyłby wczoraj 81 lat. Nazywał się Gary Brooker. Był wokalistą, pianistą, współzałożycielem i liderem grupy Procol Harum. Wspominając zatem tego znakomitego, zasłużonego muzyka, sięgam do płyty wydanej w roku 1973, firmowanej przez zespół Procol Harum, a zatytułowanej Grand Hotel. Z tego wydawnictwa nagranie tytułowe.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
9: Przede mną brytyjskie zestawienie małych krążków sprzed 60 lat. Wtedy na miejscu czwartym Manfred Mann i Pretty Flamingo, a na pozycji trzeciej Frank Sinatra i Strangers in the Night.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy. Fonograf. Albumy sprzed lat.
3: W dzisiejszym wydaniu Fonografu jeszcze dwie kompozycje, które znalazły się na trzecim solowym albumie Roda Stewarta zatytułowanym Every Picture Tells a Story. Płycie wydanej w końcu maja 1971 roku. Zanim do nich przejdę, jeszcze słów kilka o tym wydawnictwie. Odbiór płyty był z reguły bardzo pozytywny. Krytycy podkreślali autentyczność nagrań, ich naturalność i brak przesadnie rozbudowanej produkcji. Album doceniono za umiejętne połączenie różnych stylistyk, od folk rocka po rhythm and blues. Równie entuzjastycznie odniosła się do tego wydawnictwa publiczność. Płyta osiągnęła pierwsze miejsca na listach bestsellerów, o czym już mówiłem, ale może jeszcze dodam, że w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w ilości 2,5 miliona egzemplarzy, co zapewniło jej status płyty platynowej. Z perspektywy czasu widać, że Every Picture Tells a Story odegrał kluczową rolę w dalszej karierze Stewarta i zapewnił mu pozycję w gronie najważniejszych wokalistów rockowych lat 70. Przed nami dwie kompozycje. Najpierw Mandolin Wind, jedna z najbardziej nastrojowych piosenek na płycie, a później wieńcząca całość Reason to Believe, wydana również na singlu. Sprzed 55 lat. Rod Stewart.

0: Fonograf, fonograf, fonograf.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
4: Wczoraj skończył 77 lat. Ten urodzony w Londynie muzyk, znany jako Francis Rossi, jest wokalistą, gitarzystą, autorem tekstów, współzałożycielem i liderem zespołu Status Quo. W roku 2010 uzyskał tytuł oficera Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki i działalność dobroczynną. Przypominając zatem wczorajszego jubilata, sięgam do jednego z przebojów zespołu Status Quo. What you're proposing?

Jutro skończy 74 lata. Ten urodzony Berchtesgaden w Niemczech muzyk nazywa się Karl Bartos i znany jest jako członek zespołu Kraftwerk, w którym w latach 1975-1991 pełnił rolę perkusisty. A zatem, przypominając wczorajszego jubilata, przypominam jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii dokonań tej zasłużonej niemieckiej grupy. Trans Europe Express. Oto Karl Bartos i zespół Kraftwerk.

0: Fonograf, fonograf, fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Po raz ostatni w dzisiejszym programie sięgam do trójkowej listy przebojów, tym razem sprzed 44 lat. Na miejscu czwartym w ówczesnym zestawieniu duet Paul McCartney i Stevie Wonder z piosenką Ebony and Ivory, a na miejscu drugim Manam i Paranoja jest goła.

I jeszcze jeden utwór z listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia sprzed 44 lat, wówczas na szczycie zestawienia. When the smoke is going down i zespół Scorpions.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Fonograf grający kalendarz.
3: Na finał dzisiejszego wydania fonografu sięgam jeszcze po jedną karteczkę z kalendarza z pewnym kilkudniowym opóźnieniem. 24 maja 2024 roku zmarł Douglas Lloyd Engle, amerykański muzyk znany jako założyciel, organizator, główny kompozytor i wokalista zespołu Iron Butterfly. To on napisał dla tego bandu utwór Inagada Davida, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1968. A zatem, zapraszając Was do wysłuchania tej monumentalnej kompozycji, zapraszam bardzo serdecznie na przyszłotygodniowe nasze spotkanie, które w całości wypełni 472. wydanie Grand Listy. Inagada Davida, zespół Iron Butterfly. Do usłyszenia. Cześć.

Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi,

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: Te, dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum Handlowe w Starej Almie, Tarnów.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 80 9-12.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Cappuccino. Caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam panią redaktor, wszystkich naszych drogich słuchaczy.
1: Radość dla kościoła tarnowskiego. Mamy nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu odbyły się w katedrze tarnowskiej. Liturgia święceń jest pełna symboli, wzruszająca zapewne także dla rodziców tych kapłanów. Jaka jest rola rodziców w formacji do kapłaństwa? My co roku widzimy, jak po święceniach prezbiterzy podchodzą z rodzicami właśnie do księdza biskupa i coś dostają.
2: Tak, otrzymują list, w którym wyrażam jako biskup tarnowski podziękowanie za ofiarowanie swoich dzieci, synów kościołowi diecezji, bo przecież przez te długie lata od momentu narodzin, jeszcze wcześniej poczęcia swoich dzieci, synów, cały czas ich przygotowywali też do kapłaństwa przez długie lata i nadal będą nad nimi czuwać. I chcę podkreślić, że bardzo często kapłani są ostatecznie jedynymi opiekunami swoich starzejących się rodziców. Bywa, że coraz częściej rodzice mają jedno dziecko, właśnie tego syna, który idzie do kapłaństwa. A nawet gdy mają kilkoro, to zdarza się tak, że właśnie ten ksiądz, który zostaje w diecezji, bo reszta dzieci gdzieś wyjeżdża daleko, jest poza domem, przejmuje obowiązki opiekuna nad

0: nad swoimi rodzicami. Chcę jednak tutaj podkreślić ten fakt i w tym momencie, że to rodzice kapłanów, no, prezbiterów są tymi, którzy dają ich, przekazują wszystkim nam, bo ten ksiądz ma konkretnych rodziców, który jest w naszej parafii, który nas spowiada, który nam głosi Słowo Boże, który prowadzi działalność charytatywną, który zajmuje się dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, młodymi małżeństwami. To jest syn kogoś. Rodziców, którzy tego syna ofiarowali też, wychowali, ukształtowali i my wszyscy z tego korzystamy, z tej posługi kapłańskiej. A więc tutaj też wdzięczność całej wspólnoty, nie tylko mówię o biskupie, kapłanach, ale wszystkich diecezjanach, którzy korzystają z tej posługi kapłańskiej, ponieważ w dużej części kapłan jest uformowany przez swój dom rodzinny, przez swoich rodziców i dalej oni wpływają też na jego życie.
1: W niedzielę w parafiach neoprezbiterów będą prymicje, tutaj także przecież włączają się rodzice, parafianie. A kiedy nowi księża dowiedzą się o swoich pierwszych parafiach i jakie obowiązki będą na nich czekać w tych wspólnotach?
0: Już jest taki zwyczaj, że we wtorek po święceniach kapłańskich mam tutaj z nimi spotkanie i także z przełożonymi seminaryjnymi oraz z ich przełożonymi w przyszłości. Przede wszystkim wikariusz biskupi do spraw formacji kapłańskich przejmuje, a ksiądz rektor ich żegna w jakiś sposób. Więc wtedy otrzymują we wtorek aplikaty do parafii, też informacje co do zastępstwa. W okresie wakacyjnym będą mieć jeszcze zastępstwa w parafiach i otrzymują też dokumenty, które ich uprawniają do posługi kapłańskiej, zwłaszcza chodzi o sakrament pokuty. Jakie czekają ich obowiązki? Tak jak wszystkich pozostałych kapłanów, wchodzą bowiem już w tradycję duszpasterską wielowiekową, można powiedzieć ponad 1000 lat duszpasterstwa na tych ziemiach, bo wcześniej tutaj byliśmy w granicach archidiecezji krakowskiej. Od kilkuset lat jesteśmy w strukturze diecezji tarnowskiej. Z bogate tradycje duszpasterskie oczywiście przyspieszamy, tak jak wszyscy, i poszukujemy nowych dróg dotarcia do wiernych, którzy znajdują się w świecie wielkich przyspieszeń, ale zawsze zachowując niezmienność Bożego objawienia, Bożej prawdy. Wejdą też w poszczególne parafie, które mają określone tradycje duszpasterskie. Każda parafia nieco się różni od pozostałych i zwracamy uwagę też, aby pierwsze parafie były takimi optymalnymi dla tych młodych księży, bowiem przechodzą taki okres dosyć złożony z formacji seminaryjnej w kapłaństwo. To jest duży przeskok. To tak jak z młodymi, którzy dojrzewają, porzucają dzieciństwo, wychodzą z okresu dzieciństwa i wchodzą w okres dojrzały, ale to jest dłuższy proces i on nieco inaczej przebiega. Mogę tylko powiedzieć właśnie o takim skokowym przejściu młodego kapłana, neoprezbitera z życia seminaryjnego już w życie kapłańskie, w konkretnej parafii, w konkretnym układzie odniesień duszpasterskich.
1: W audycji ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co mówią one na temat utrzymania wyższego seminarium duchownego?
0: Często, zwłaszcza mieszkańcy Tarnowa, ale także odwiedzający nasze miasto, widzą obiekt potężny, czy zespół obiektów, niemal widziany z kosmosu, tak jak mur chiński. To jest mój problem. Jak utrzymać ten zespół obiektów rozbudowany? Już nie będę mówił, czy to było sensowne rozbudowywanie, czy nie, ale na pewno ten zespół jest nam potrzebny. Prowadziliśmy tam jeszcze dodatkowo struktury urzędów w kurii diecezjalnej, żeby maksymalnie wykorzystać obiekt. Ale wracając właśnie, synod zwraca uwagę w statucie 668 w paragrafie pierwszym od tej na troskę. Troska o materialne utrzymanie seminarium spoczywa na biskupie tarnowskim, wszystkich prezbiterach, wiernych świeckich i realizuje się poprzez otrzymywane subwencje, dobrowolne ofiary, dary w naturze oraz zapisy testamentalne. I tutaj chciałem wyrazić wdzięczność diecezjanom, którzy zasadniczo utrzymują ten potężny zespół obiektów. Tam się jeszcze oczywiście znajduje nasz wydział teologiczny, studiują też świeccy studenci. Tak jak powiedziałem, wszystkie dykasterie kurialne mieszczą się w tym miejscu. Staramy się maksymalnie wykorzystać przestrzeń olbrzymią, żeby racjonalnie zarządzać tą potężną kubaturą. Chcę też podkreślić, i na to synod zwraca uwagę, to już jest pewnego rodzaju tradycja, że kapłani utrzymują w ramach seminaristikum też to seminarium, bowiem są zobowiązani do świadczenia pomocy w utrzymaniu seminarium przez coroczne wpłaty i tutaj podejmują to konsekwentnie. Staramy się też poszukiwać jakichś różnych możliwości dodatkowego wsparcia finansowego seminarium. No jest to gospodarstwo seminaryjne w Błoniu, ale to są niewielkie w sumie środki. No ważne jest, żeby także pod tym względem utrzymania seminarium prowadzić bardzo roztropne zarządzanie, odpowiedzialne, aby nie zaniedbać, nie utracić, powiedzmy, tej możliwości prowadzenia działalności formacyjnej przyszłych kapłanów. Chcę podkreślić, że obiekty seminaryjne służą też całej diecezji. Ileż jest tam wydarzeń różnych, społecznych, konferencji naukowych, sztuk teatralnych, wydarzeń związanych z rocznicami patriotycznymi. Miasto też tutaj przecież korzysta z pięknej auli obiektów towarzyszących. Też bardzo chciałem wyrazić wdzięczność takiej instytucji, mianowicie od wielu lat działa Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i ono się kieruje własnym statutem i jest instytucją wspierającą. Między innymi utrzymanie naszego seminarium, ale przede wszystkim te osoby podejmują modlitwę w intencji powołań i wspierają moralnie alumnów na drodze ich rozwoju.
1: W audycji rozpoczynamy omawianie statutów V Synodu Diecezji Tarnowskiej na temat posługi charytatywnej Kościoła z takim mocnym akcentem na posługę miłości. To o czym przypomina nam synod w tym temacie?
0: Chcemy wyeksponować działalność charytatywną Kościoła. Ona jest prowadzona bardzo szeroko i bardzo skutecznie, niedostrzegana do końca przez różne instytucje zewnętrzne, czy państwowe, czy świeckie, czy środowiska medialne, ale konsekwentnie tę działalność prowadzimy, zwłaszcza w sytuacji potężnych zmian, nowych wyzwań, które się dokonują w Polsce. Myślę o starzejącym się społeczeństwie, myślę o wielkiej samotności osób, o rozbiciu systemu wsparcia przez rodzinę wielopokoleniową. Wiele, wiele tutaj kwestii, wyzwań, które sprawiają, że przez działalność szeroko rozumianej Caritas chcemy tutaj wspierać osoby, które potrzebują pomocy i między innymi statut 673 podkreśla, że posługa miłości powinna obejmować ludzi, którzy utracili sens życia i nie mają już nadziei, rodziny przeżywające trudności, pozostawione samym sobie dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, młodych, którzy pogubili się w życiu, dorosłych nasyconych dobrami materialnymi i z pustką w sercu, mężczyzn i kobiety poszukujących sensu życia i spragnionych tego, co boskie. Czyli to nie tylko chodzi o materialną pomoc najuboższym, ale widzimy, że jest ubóstwo potężne duchowe. Tutaj podałem te obszary w oparciu o cytat z synodu, którymi powinniśmy się zająć działalnością charytatywną. Bardzo nam zależy na młodych i tutaj zwracamy uwagę, żeby młodzi byli otoczeni troską Kościoła, znajdując się w sytuacji zagubionego sensu życia, rozbicia relacji rodzinnych czy wspólnotowych, rówieśniczych. Zwracamy też uwagę na to w tej działalności charytatywnej Kościoła, na misję i tutaj nasza diecezja jest diecezją, można tak powiedzieć, wiodącą prym w tej działalności misyjnej, ale jest to w dużej części też działalność charytatywna, która pomaga osobom z odległych stron świata w doświadczeniu wsparcia edukacyjnego, charytatywnego, ale też przede wszystkim to, co jest najcenniejsze, to jest przekaz wiary, świadectwo wiary ludu Bożego naszej diecezji i to świadectwo przesyłamy na cały świat, także w regiony misyjne.
1: Kilka statutów jest także poświęconych temu, jak wspierać osoby starsze i to są takie konkretne pomysły.
0: Zacytuję zapis statutu 675. Kościół, który zawsze otaczał szacunkiem i wspierał starszych członków swojej wspólnoty, powinien jeszcze mocniej i owocniej podejmować dzieła zmierzające do ich głębszej integracji i afirmacji we wspólnocie parafialnej. Mogą temu służyć, i tu są właśnie wymienione różne formy, spotkania, pielgrzymki, wycieczki, kluby, poradnie, domy codziennego pobytu, warsztaty zajęciowej. I tutaj też synod zwraca uwagę, żeby każda parafia miała jakąś konkretną ofertę wsparcia, obejmującą możliwość zorganizowania miejsc spotkań, doświadczenia wspólnoty. Tutaj bardzo ważną rolę pełnią parafialne zespoły Caritas. Bardzo nam zależy na budowaniu dobrych relacji rodzinnych, ponieważ te osoby starsze są w środowiskach rodzinnych i tutaj wrażliwość członków rodzin na potrzeby osób w podeszłym wieku są bardzo ważne. Rozbudowujemy system oddziaływania wolontariuszy, którzy są delegowani w imieniu parafii do tego, aby podejmowali wsparcie osób starszych, chorych, samotnych. Staramy się dalej o to, aby te osoby starsze były otoczone opieką duchową, sakramentalną. Kapłani udają się zazwyczaj pierwsze piątki miesiąca z posługą sakramentalną do chorych, szafarze nadzwyczajni, co tydzień, w niedzielę, za naszą komunię świętą. Też chcę podkreślić, że wiele DPS-ów prowadzonych przez osoby świeckie też bardzo często zabiega, prosi, abyśmy wydelegowali jakiegoś kapłana do wsparcia duchowego, opieki sakramentalnej, jeżeli chodzi o pensjonariuszy takiego domu, bowiem bardzo dużo osób w diecezji to osoby głęboko wierzące, zwłaszcza w wieku już zaawansowanym, potrzebują tego wsparcia sakramentalnego, a poza tym też zaczynamy dostrzegać, że wiek prowadzi do nawrócenia, więc wiele osób zagubionych przez większość swojego życia, gdy wchodzi wiek już dojrzały, wiek, no, który zbliża do przechodzenia w inną rzeczywistość, też wchodzi głębiej w relacje z Bogiem, z drugim członkiem, potrzebuje tej pomocy, troski.
1: Świadectwem chrześcijańskiej miłości jest także zaangażowanie osób konsekrowanych w działalność charytatywną. Jakie tutaj mamy przykłady niesienia pomocy?
0: Trzeba podkreślić, że zakony bardzo mocno zwracały na działalność uwagę, na działalność charytatywną i nadal tak jest. Zakony, zgromadzenia męskie, żeńskie i te piękne charyzmaty, one wciąż się uobecniają. Ja tylko mogę zacytować szerokie pole oddziaływania zgromadzeń zakonnych na właśnie te obszary, które są bardzo ważne w działalności charytatywnej. Statut 679 podkreśla, niech osoby zaangażowane w różne formy działalności na rzecz bliźniego w potrzebie, w duszpasterstwie parafialnym, w nauczaniu na różnych jego poziomach, prowadząc szkoły, przedszkola, ochronki, domy rekolekcyjne, bursy, oratoria dla dzieci i młodzieży, placówki wsparcia dziennego, świetlice, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością, domy samotnej matki, domy dziecka, okna życia, kuchnie dla ubogich. Pamiętają o ciągłej osobistej formacji i duchowym doskonaleniu przygotowania do wypełnienia stojących przed nimi zadań. Zwróćmy uwagę, jakie są olbrzymie obszary tutaj oddziaływania zakonów, zgromadzeń, parafii. Tego się często nie dostrzega, dlatego dobrze jest i Synod też podkreśla, aby czynną miłość bliźniego ujawniać między innymi przez media i chciałem tutaj naszemu radiu wyrazić wdzięczność, że na ten temat mówicie, bo często tak słyszę takie głosy ze środowisk osób walczących z Kościołem, czy obojętych religijnie, że Kościół jest pasożytem społecznym, to proszę sobie zobaczyć, jak wygląda codzienność pracy charytatywnej Kościoła i trzeba też o tym mówić, trzeba, synod podkreśla, że powinien powinni być informowani parafianie inni o tych dziełach podejmowanych, prowadzonych przez Kościół i wciąż musimy zachęcać do zaangażowania wiernych w te piękne, wspaniałe dzieła, tak bardzo potrzebne dzisiaj w kontekście dużych zmian społecznych, kulturowych.
1: Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Niedawno z mikrofonem byliśmy w kuchni świętego Szymona przy klasztorze ojców Bernardynów. Można przynosić odzież, są wydawane obiady, a takich miejsc w diecezji jest bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas.
2: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Diecezja Tarnowska zyskała nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza przyjęło 14 diakonów, którzy mają za sobą 6 lat formacji seminaryjnej. Nowo wyświęceni księża przyznawali, że towarzyszy im wielkie przejęcie i świadomość spływającej łaski. Jak mówi ksiądz Krystian Sułkowski, wywodzący się z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, swoje kapłaństwo chce ofiarować Bogu i bliźnim.
2: To wielkie przeżycie, takie zwieńczenie tych 6 lat formacji seminaryjnej. Konkretne wydarzenie, które zmienia całe życie, które otwiera wszystko to, co nowe. Jest to na pewno takie piękne, wzruszające i ta świadomość przede wszystkim tego daru niezasłużonego, którego nie dało się wypracować, a który jest tylko i wyłącznie łaską daną od Boga. Chcę być przede wszystkim księdzem oddanym Panu Bogu i bliźnim, drugiemu człowiekowi. Chcę służyć już do końca życia. Wybrałem na hasło, na ten obrazek prymicyjny, słowa z Ewangelii Świętego Jana: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To hasło chcę uczynić mottem życiowym.
1: Ksiądz Piotr Purski, pochodzący z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie, nie krył radości z przyjętego sakramentu kapłaństwa. W rozmowie z Radiem RDN przyznawał, że 6 lat formacji minęło niezwykle szybko, a przed neoprezbiterami otwiera się teraz nowa droga.
3: Emocje są przeróżne. Najważniejsze to właśnie takie przejęcie, bo to jednak dar, który otrzymujemy niezasłużenie, jest naprawdę niezwykły i nas przerastający. Ale z drugiej strony ta wielka radość z tego wybrania i świadomość, że przede wszystkim to Chrystus działa. I to On to sprawia i z Jego darem idzie wielka łaska. Utkwiły mi słowa z rekolekcji, które mieliśmy kilka dni temu, że kapłan to jest ten, który uobecnia Chrystusa całym swoim życiem. I myślę, że to jest nasza tożsamość, czyli to, kim mamy być, to jest dla mnie najważniejsze teraz. Wspominamy, jak jeszcze wydaje się wczoraj wstępowaliśmy na pierwszy rok do Bołonia, więc czas minął niezwykle szybko i właśnie no teraz otwiera się zupełnie ta nowa perspektywa właśnie przyszłości, ku której spoglądamy z wielką ufnością.
1: Biskup Andrzej Jerz w trakcie homilii zapowiedział, że wkrótce nowo wyświęceni księża poznają wspólnoty, do których zostaną posłani. Ordynariusz diecezji tarnowskiej życzył neoprezbiterom, by drogowskazem na ich drodze zawsze był Jezus Chrystus.
4: Ci, dla których będziecie kapłanami, wierni świeccy, rodziny, młodzież, osoby starsze, dzieci, chorzy, zamieszkują środowiska, które musicie poznać. Czasami będzie wam się wydawało, że nie macie narzędzi poznania, map, jak do nich dotrzeć, zwłaszcza dzisiaj, w tej złożonej sytuacji, zmiany mentalności, upodobań. Sprawujcie sakramenty. W nich ujawnia się Jezus Chrystus i z mocą głoście słowo Ewangelii. Chrystus będzie wam zawsze wskazywał kierunek. Jego głosu należy słuchać. Dostrzegajcie nade wszystko to, co wzrasta dzięki Jego obecności i działaniu.
1: Neoprezbiterzy udadzą się teraz do swoich rodzinnych parafii, w których odprawią msze święte prymicyjne. Parafia Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim przeżywa jubileusz 700-lecia. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę. Mszy świętej o 11:00 będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Do uroczystego jubileuszu parafia przygotowywała się od dawna. Na prośbę biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza penitencjaria apostolska w Rzymie podjęła decyzję, by w ciągu roku jubileuszowego można było zyskiwać tu odpusty zupełne. Proboszcz ksiądz Wiesław Orwat ma nadzieję, że ten czas przeżywania jubileuszu przyniesie dla parafian pogłębienie wiary i jeszcze większe zaangażowanie w życiu parafialnej wspólnoty.
5: Mam takie pragnienie, można powiedzieć, kapłańskiego serca, żeby jubileusz 700-lecia naszej parafii przyczynił się do ożywienia wiary parafii, do liczniejszego uczestnictwa parafian we mszy świętej niedzielnej, do budowania autentycznej wspólnoty żywego Kościoła, do tego byśmy bardziej się jeszcze angażowali w życie parafii. Parafianie angażują się bardzo mocno, ale zawsze można jeszcze więcej, tego właśnie bym pragnął, tego bym właśnie oczekiwał.
1: Msza święta odpustowa w niedzielę o 11:00 będzie transmitowana na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W niedzielę odbędzie się festyn parafialny w Szczucinie. To kolejne wydarzenie w ramach 700-lecia miasta i parafii. Festyn na placu przy plebanii rozpocznie się o 14:00. W programie są występy lokalnych zespołów, dzieci, grupy teatralnej, a także orkiestry Dentej OSP. Gwiazdą wieczoru będzie kapela Jafer. Na najmłodszych będą czekać darmowe dmuchańce, pokaz druku 3D i konkursy. O gastronomię zadbają koła gospodyń wiejskich. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Loteria fantowa, licytacje i zabawy dla dzieci, a także piana party, kino 9D i koncerty. Tak zapowiada się z kolei festyn Radujmy się z Niepokalaną w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W niedzielę na placu przy Sanktuarium Świętej Rity czekać będzie wiele atrakcji. W tym roku po raz pierwszy będzie też niecodzienny gość w strefie ze zwierzętami, mówi Przemysław Wojnarowski, wiceprezes stowarzyszenia Teraz Sącz.
6: Będzie u nas wielbłąd, taka nowość. Jeszcze tutaj nie było na festynie, a w tym roku udało nam się to wszystko zorganizować. W sumie też dzięki księdzu proboszczowi troszeczkę, można tak powiedzieć, wielbłąd będzie od nas, z diecezji tarnowskiej, dokładnie z Wyższego Seminarium Duchownego z Błoń. Oni tutaj nam go użyczają. Będziemy miał podejść, oglądnąć, zobaczyć. Będzie zdjęcie, można zrobić.
1: Festyn rozpocznie się w niedzielę o 15:00. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Tarnowski Teatr X, działający przy Bazylice Katedralnej, kolejny raz wraca do spektaklu Karolina. Kształt świętości. W niedzielę aktorzy zagrają w miejscu, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionej Karoliny, czyli w zabawie.
7: Historia Karoliny jest wszystkim doskonale znana, ale w tej historii, jak w lustrze, mogą się odbić historie wielu z nas. W naszym spektaklu znajdziemy historię rodziny wielodzietnej, która zupełnie niespodziewanie spodziewa się kolejnego dziecka, osoby wykorzystanej przez najbliższą osobę z rodziny, dziewczyny i chłopaka, którzy wchodzą w dorosłe życie, rodziny, która oczekuje dziecka i nie może się na niego doczekać, a także, i to chyba najmocniejszy wątek, osoby po stracie bliskiej osoby w wypadku drogowym.
1: Mówił reżyser ksiądz Daniel Świątek. Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o 20:00 w namiocie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadane.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi,
0: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
1: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie odbyło się sam na sam. Anioł i Maryja, bez żadnych świadków. Maryja całkowicie zaufała Bogu, że w swoim czasie i w najwłaściwszy sposób Pan powiadomi świętego Józefa, jej męża, i nie zawiodła się. I w nim zawsze ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między

0: z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Duch Boży zaraz po zwiastowaniu zażądał od Maryi, by udała się do swej krewnej Elżbiety. Poszła więc spiesznie. Czy poszła w jakimś towarzystwie? Tego nie wiemy. Z opisu Ewangelii widać tylko na pewno, że Józef nie był przy spotkaniu Maryi z Elżbietą. A czy długa, kilkudniowa droga w góry była bezpieczna? Maryja zaufała, że skoro Bóg tego żąda,

0: Paś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Choć w istocie rzeczy obowiązek ofiarowania pierworodnego Syna nie odnosił się do Maryi i Józefa, to jednak zaufali oni Bogu, że jak najlepiej jest tak postąpić, jak Bóg żąda od wszystkich. W ten sposób przyczynili się do wypełnienia obietnicy danej dawno Symeonowi i Annie, że nie umrą, zanim nie ujrzą Zbawiciela. I ja we wszystkich oczekiwaniach w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami

0: owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef właściwie nie zgubili Jezusa, lecz tylko stracili Go z oczu. Jezus był blisko, w świątyni, skąd przed kilku godzinami wyszli. Teraz szukali Go wszędzie, gdzie tylko po ludzku sądząc spodziewali się Go znaleźć, lecz na próżno. Nie stracili jednak nadziei, że Go odnajdą. I tam, gdzie poszli szukać ratunku, u Boga, w świątyni, odnaleźli Jezusa. I ja w mym poszukiwaniu Boga zawiedziony nie będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603-605-883.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
1: Zakręcone pytania.
2: Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Znacie to przysłowie? Bo ja znam i to doskonale i uważam, że jest niezwykle mądre. I właśnie dlatego dzisiaj taki temat zakręconych pytań, zresztą nie mój, tylko nadesłany przez widza, żeby właśnie zająć się takimi przysłowiami, które przekazują niesamowitą mądrość i mogą dla nas być niezwykłym punktem wyjścia do rachunku sumienia. Czy my przypadkiem się w to nie wpisujemy? Dlatego taki odcinek zakręconych pytań, na który Was serdecznie zapraszam. Witam oczywiście wszystkich także radiosłuchaczy, czy to Radia Doksa, czy Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, wszystkich tych, którzy słuchają nas za pośrednictwem aplikacji podcastowych i oczywiście wszystkich YouTube widzów, którzy oglądają i subskrybują kanał na YouTubie, a jeśli tego jeszcze nie robicie, no to serdecznie zachęcam i zapraszam do subskrypcji kanału Ksiądz na Rowerze. A tymczasem bierzemy się za ten odcinek. Jak sami widzicie, dzisiaj poranny spacer, słońce pięknie wschodzi. No i tak, aż żal było nie skorzystać z tej okazji, że rzeczywiście już jest coraz cieplej, jestem w bluzie, ale tak naprawdę mógłbym ją śmiało zdjąć. No i w takim miejscu, przy takich okolicznościach przyrody ten odcinek nagrać. No bo moi drodzy, właśnie żeby rozmyślać na temat wiary, no to nie trzeba tylko i wyłącznie robić to w kościele, ale można także w czasie takich aktywności na świeżym powietrzu. Zresztą no, wiosna czy za chwileczkę rozpoczynające się lato na pewno będą nam w tym pomagać, żeby jak najczęściej wychodzić na zewnątrz i możemy ten czas wykorzystywać do rozmyślań na temat naszej wiary. I właśnie dzisiaj troszeczkę na temat tej spójności naszej wiary, wyznawanej wiary z tym, jak postępujemy. I właśnie jeden z widzów dał taki komentarz, żeby się odnieść do tego przysłowia. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. A ja bym chciał jeszcze sięgnąć dalej. Jest taka fraszka Karsickiego pod tytułem Dewotka. Pozwólcie, że ją teraz przeczytam. Dewotce służebnica w czymś przewiniła. Właśnie na ten czas, kiedy pacierz kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa i odpuść nam winy, jako my odpuszczamy, biła bez litości. Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. I musimy pamiętać, że autor tego wiersza był biskupem, więc on doskonale gdzieś obserwował to wszystko, co się dzieje w Kościele, że brak jest tej spójności między wyznawaną wiarą a naszym postępowaniem. Tak jak ta dewotka, czyli osoba, która na pokaz uprawia swoją pobożność, pokazuje, jaka to jest pobożna, a tymczasem brak tego w codziennym życiu, to, co wyznaje ustami, to, co pokazuje jakimiś gestami, ale w konkretnych czynach miłości tego brakuje. No bo gdy modli się i odpuść nam winy, jako i my odpuszczamy, w tym momencie bije służącą, która jej w czymś zawiniła, no to przecież nie ma sensu. Nie ma sensu i dlatego również te przysłowie. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Ale moi drodzy, żebyśmy mieli świadomość, to nie jest problem, czy w wieku XIX, kiedy właśnie ten utwór powstawał, w przypadku Krasickiego, czy te przysłowie gdzieś tam się tworzyło, to jest tak naprawdę problem od samego początku istnienia chrześcijaństwa. Tak, dobrze słyszeliście, od samego początku. Wystarczy sięgnąć do listu świętego Jakuba apostoła, do Nowego Testamentu, gdzie święty Jakub pisze wprost: wiara bez uczynków jest martwa. To są bardzo mocne słowa, ale pokazujące tak naprawdę, czym chrześcijaństwo jest. Święty Jan bodajże dopowie jeszcze: nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I to jest kwintesencja chrześcijaństwa. Nie tylko wyznawanie swoim językiem miłości do Pana Boga, ale pokazywanie tej miłości w codziennym życiu. I tutaj Ewangelia świętego Mateusza się kłania, 25 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym, że Syn Boży, Syn Człowieczy powróci z aniołami i rozdzieli ludzi tak, jak pasterz oddziela owce od kozłów. I na podstawie czego będzie ich sądził? Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Uczynki miłosierdzia. A tych, którzy tego nie uczynili, powie wprost, bardzo trudne słowa. Idźcie wprecz, w ogień nieugaszony, który jest przygotowany diabłu i jego aniołom. To są naprawdę bardzo mocne słowa, które pokazują, jaką drogą my, chrześcijanie, powinniśmy iść. No ale niestety, bardzo często tak nie jest. I dlatego takie słowa napisał już zaraz u początku chrześcijaństwa święty Jakub apostoł, który widział, że brakuje tej spójności, że jest część i grono ludzi, którzy twierdzą, że wierzą, wyznają swoją wiarę, ale nie widać tego w uczynkach. A to tak naprawdę uczynki potwierdzają naszą wiarę. To powinno być spójne, to powinna być jedna całość, że ja wierzę i ta wiara przekłada się na moje codzienne życie. No ale właśnie, tak jak już powiedziałem, od samego początku chrześcijaństwa czasami, albo bardzo często tak nie jest. No i dlatego później Krasicki pisze taki utwór, tą fraszkę Dewotka, i także powstaje to przysłowie, modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, że bardzo często wiele osób tak postępuje, pięknie wyznaje wiarę, no bo są w kościele, w pierwszej ławce zajmują miejsce, pięknie się modlą, ale już gdy przekraczają próg kościoła, tego nie widać w codziennym życiu.
1: Zakręcone pytania.
2: I oczywiście to nie jest tak, żebyście tutaj nie zrozumieli mnie źle albo pomyśleli, że chrześcijanin musi być idealny, że chrześcijanin to jest człowiek, który powinien być totalnie spójny. Oczywiście to jest ideał, do którego mamy dążyć. To jest ten ideał, który nam zostawił Jezus Chrystus. Ja to zawsze tłumaczę, że mamy tę poprzeczkę przez Pana Jezusa postawioną bardzo wysoko i musimy całe życie próbować do niej doskoczyć, próbować dobrnąć do tego ideału. I o to chodzi w pracy nad sobą. Ale to nie znaczy, że my to osiągniemy. Dla Boga liczy się to, czy my próbujemy. I tutaj również w tym naszym postępowaniu na co dzień, według przykazania miłości Boga i bliźniego, według tych uczynków miłosierdzia, które Pan Jezus nam zostawia, że to musi być ciągła próba, że ja chcę, a że się nie uda, że ja strącę po drodze poprzeczkę, że czasami czegoś zabraknie, no bo jestem człowiekiem grzesznym, upadam, ulegam pokusom. No, słuchajcie, każdy z nas to przeżywa. Nie ma człowieka, który by nie był kuszony, który by nie upadł, który by nie odszedł od Pana Boga. Naprawdę, nawet najwięksi święci mieli z tym kłopot, no bo my jesteśmy ludźmi słabymi. Ale chodzi o to, czy my chcemy powstać i na nowo próbować. I również w tym naszym codziennym postępowaniu, że czasami u chrześcijan brakuje tej miłości w konkretnych czynach. No to są nasze grzechy, to są nasze upadki. Ale chodzi o to, żeby umieć z nich powstawać. I tutaj rodzi się pytanie, czy ja ciągle staram się nad sobą pracować. Czy może właśnie wypełniam przepisy związane z wiarą, modlitwy tylko i wyłącznie na pokaz, ale to kompletnie nie wpływa na moje życie, nie obliguje mnie, nie przymusza mnie, nie zmotywuje mnie do tej pracy nad sobą, mimo tych upadków, mimo niedoskonałości. To jest bardzo ważne rozróżnienie, no bo często gdzieś w komentarzach pod różnego rodzaju filmami, zwłaszcza takimi atakującymi chrześcijan czy katolików, jest to, że katolicy w ogóle nie postępują według Pisma Świętego. Czy to jest atak, który powinniśmy sobie wziąć mocno do serca, bo ma to poparcie w rzeczywistości. Ale to nie może być tak, że ktoś od nas wymaga bycia doskonałym, bo doskonali nie jesteśmy. Doskonały jest tylko Pan Bóg, natomiast Bóg nas wzywa, byśmy byli doskonały tak, jak On jest doskonały, byśmy byli świętymi, jak On jest święty. Tylko nie ukrywajmy, my własną siłą, własną mocą tego nie osiągniemy. Tu chodzi o ciągłą pracę nad sobą, dlatego ciągle starajmy się pracować nad swoim postępowaniem, nad tym, żeby to nasze życie było spójne z wyznawaną wiarą. I dlatego też powiedziałem, że właśnie te przysłowia, to co tutaj przytoczyłem, to może być taki fajny punkt do codziennego rachunku sumienia. Zobaczyć się każdego dnia, właśnie przy tym wieczornym pacierzu, kiedy ten rachunek sumienia powinniśmy robić, czy rzeczywiście moje życie jest spójne. Czy to, co wyznaję ustami, to, co twierdzę, że jestem człowiekiem wierzącym, że kocham Pana Boga, czy to się przekłada w te codzienne moje uczynki, w to codzienne, zwykłe życie. I wtedy widzimy, gdzie upadamy, gdzie nie domagamy, No i rodzi się pytanie, czy staramy się to zmienić? Czy pracujemy nad sobą? Czy próbujemy doskoczyć do tej poprzeczki, którą Pan Jezus nam zostawił? Zostawił cel, do którego mamy zmierzać. No właśnie, to jest naprawdę fajna sprawa do takiego rachunku sumienia, do tej pracy nad sobą, dlatego właśnie tak postępujmy. Tak postępujmy i dlatego cieszę się, że takie pytanie padło, że to mi też otworzyło troszeczkę oczy, żeby może właśnie na ten temat powiedzieć. Żeby nie było tego rozbratu między naszą wiarą, a naszym postępowaniem. A jeżeli jest, no to rodzi się pytanie, czy staramy się to zmienić, czy pracujemy nad sobą, czy powstajemy z upadków, staramy się być z dnia na dzień coraz lepszymi. Oczywiście pamiętajmy przy tym wszystkim, nie bazujmy na sobie, na swojej sile, bo jako ludzie jesteśmy grzeszni i nam się to nie uda. Ale z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. Przecież kilka dni temu obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest właśnie tym, który może nas uzdolnić do bycia świadkiem Chrystusa w świecie, który dodaje nam sił do tego, byśmy właśnie to, co wyznajemy ustami, żeby to było widać także w codziennym postępowaniu. Właśnie bazujmy na Duchu Świętym, Jego przyzywajmy, Bożej pomocy w tej pracy nad sobą i starajmy się każdego dnia, żeby wyznawaną wiarę było widać w naszych konkretnych czynach. Moi drodzy, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście, jeśli macie swoje zakręcone pytania, no to komentarze są do Waszej dyspozycji. Zakręcone pytania chciałbym już tutaj zaznaczyć, no bo jakby się nie patrząc, końcówka maja, więc został jeszcze czerwiec do wakacji. Właśnie będą się ukazywały tak naprawdę do wakacji. Już od wakacji zrobimy sobie przerwę, no bo ja też tej przerwy potrzebuję tak trochę, żeby nabrać sił, troszeczkę odetchnąć i wrócić później albo z nowym projektem, albo z trzecim sezonem zakręconych pytań. Zobaczymy, co tam się w głowie urodzi, ale właśnie taki czas wakacji się na pewno przyda do takich przemyśleń. Natomiast, tak jak już powiedziałem, komentarze są do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że ten film był odpowiedzią na to pytanie, które zostało zadane w komentarzach i tak naprawdę dla każdego z nas będzie taką wyśmienitą okazją do tego, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia i zobaczyć, czy moje życie, czyli to, co wyznaję ustami, moja wiara, jest spójna z tym, jak postępuję każdego dnia. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Zostańcie z Bogiem.
1: Zakręcone pytania.

0: Słuchacie radia RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Dziękczynienie i uwielbienie to istotne elementy chrześcijańskiej modlitwy, które dzięki wam zostały odkryte przez wielu wiernych, powiedział papież na audiencji dla odnowy w Duchu Świętym. Kryzys demokracji zaczyna się od zapomnienia o Bogu, przypomniał Leon XIV członkom fundacji Centesimus Annus. Magnifica Humanitas to nie odrzucenie sztucznej inteligencji, ale wezwanie do jej odpowiedzialnego używania, uważa ksiądz profesor Józef Kloch. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Nie ulegajcie pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy ani osobistego prestiżu, zaapelował Leon XIV podczas pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną. Przypomniał, że prawdziwa odnowa rodzi się z działania Ducha Świętego, modlitwy, miłości do ubogich i służby Kościołowi.
3: I would like to reflect on the following key aspects.
4: Leon XIV wskazał na dwa charakterystyczne elementy duchowości charyzmatycznej: modlitwę uwielbienia oraz żywą relację ze Słowem Bożym. Najmocniejsze słowa papieskiego wystąpienia dotyczyły jednak zagrożeń, które mogą osłabić autentyczność chrześcijańskiego świadectwa. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy, ani osobistego prestiżu.
2: W audiencji uczestniczył delegat Episkopatu Polski do spraw odnowy, biskup Piotr Wawrzynek.
5: W czasie tego spotkania Ojciec Święty potwierdza, czym jest odnowa. Odnowa jest taką rzeką życia dla Kościoła, jest pewnym normalnym formą duszpasterstwa, który musi się wpisać w doświadczenie wspólnoty Kościoła po to, żeby ją odnawiać, ożywiać i pociągać.
2: Współczesne kryzysy demokracji i rosnące podziały społeczne mają swoje źródło w kryzysie antropologicznym i zapomnieniu o Bogu, powiedział Leon XIV na audiencji dla fundacji Centesimus Annus.
6: Leon XIV przypomniał, że trudne doświadczenia skłaniają człowieka do stawiania fundamentalnych pytań o sens życia, przyszłość i kierunek rozwoju społeczeństw. Papież odwołał się również do nauczania świętego Augustyna o dwóch miastach. Wyraził przekonanie, że za współczesnym kryzysem demokracji kryje się kryzys antropologiczny, wynikający z zapomnienia o Bogu.
2: Encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas nie jest głosem przeciwko sztucznej inteligencji, ale wezwaniem do jej odpowiedzialnego używania. Tak papieski dokument odczytuje ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W rozmowie z Watykan News szef sekcji Kościół wobec AI w Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że papież nie traktuje AI jako zagrożenia samego w sobie.
7: Nigdzie nie znalazłem w encyklice negatywnej opinii o sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście są również i takie uwarunkowania, i takie okoliczności wykorzystywania AI, że to zagrożenie istnieje. Ale to zależy od tego, w jaki sposób będzie człowiek tę technologię wykorzystywał.
2: Przypominamy, że encyklikę Magnifica Humanitas można odsłuchać bezpłatnie jako audiobooka na polskiej stronie Watykan News.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Boża i nasza Matko, Jasnogórska Pani. Po raz 36 w dniu dzisiejszym gromadzą się na Jasnej Górze ludzie uzależnieni. Anonimowi alkoholicy, narkomani, hazardziści, ludzie uwikłani w wiele innych przeróżnych uzależnień, z którymi boryka się współczesny człowiek. W tę wieczorną godzinę modlitwy apelu jasnogórskiego w łączności ze wszystkimi uzależnionymi włączamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. W tym roku jasnogórskim spotkaniom uzależnionych przyświecają słowa: Matka na mojej drodze trzeźwości. Nasza refleksja, myśl i modlitwa płynie ku naszym ziemskim matkom, ale nasza modlitwa płynie przede wszystkim ku Tobie, Maryjo, najpiękniejszej z matek. Choć wybrana na Matkę Boga, nazywa siebie służebnicą pańską. W Bożych planach usuwa się na bok, w cień, w milczenie. Wybiera półmrok, wycofuje się z publicznego życia, z zajmowania pierwszego planu. Staje się matką codzienności. Tu na tym miejscu czujemy, że jesteś nam bardzo bliska i jesteśmy przekonani, że Twoja droga życia może i powinna stać się naszą drogą. Jesteś matką potwierdzającą, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Trwając na modlitwie apelu jasnogórskiego, spoglądamy na Twoje oblicze. Medytujemy tajemnicę Matki Boga i dzisiaj właśnie pragniemy przywołać Cię tytułem Matki naszej codzienności. Spoglądamy na Ciebie w takiej właśnie postawie. Dyskrecja, anonimowość, wyzbycie się siebie, zwykłe życie, charakterystyczne dla innych kobiet. Drobne, rutynowe prace domowe, pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, usługiwanie, przynoszenie wody ze studni, wiele zmartwień, niekończące się skrywane cierpienia. Maryjo, Matko codzienności, w Tobie niepozorność zostaje wywyższona. Służebnica zamienia się w królową, uniżenie zamienia się w wywyższenie, w chwale. Nic osiąga wszystko. Nie wystarczy mówić o wielkości Matki Bożej. Powinno się zrozumieć, że jej wielkość została zbudowana z materiałów odpadowych świata. To, co w świecie było zaniedbywane, deptane, wyśmiewane, dyskwalifikowane, czego nie brano pod uwagę, nie szanowano, nie uznawano, przyczynia się do tworzenia niepowtarzalnej wielkości królowej. Totalny przewrót wartości i kryteriów wielkości ludzkiej. Zostało konsekrowane ubóstwo, słabość, pokorna służba, życie darowane, poniżane, nieprzyciągające uwagi, wyrzeczenie się wszelkiego egoizmu, wybór, by nie przynależeć, istnieć jedynie dla Boga i dla innych. Maryja, Matka codzienności, ukoronowana na królową, jest wymowną manifestacją wyborów Boga, czyli wielkości z punktu widzenia Boga. Ta Matka, Matka codzienności, raz jeszcze przypomina i ostrzega, jakby mówiła: ufaj każdego dnia. Bez wiary i ufności codzienność jest tylko okropną codziennością. Dzięki wierze i ufności staje się sakramentem obecności Boga i sakramentem Twojej obecności przed Bogiem. Znaki czasu, które musisz odczytać, są znakami Twojego codziennego życia. Bóg mówi do Ciebie: przez codzienność. Rzeczy, którymi się posługuje, aby do ciebie przemówić, masz zwykle przed sobą. Wydarzenia, którymi się posługuje, to drobne fakty z twojego codziennego życia. Zwykłe sprawy, zwyczajne niepokoje, powszednie godziny, a nawet drobne niedogodności niosą ci Boga, który chce się z tobą spotkać tam, gdzie jesteś, w tym, co robisz, w kontekście twojego codziennego istnienia. Nie szukaj Boga gdzieś daleko. On jest obecny na codziennym spotkaniu. Nie planuj spotkań tylko na wielkie okazje podczas wielkich uroczystości. On przychodzi w najzwyklejszych momentach ze skromnością, zgodnie z ceremoniałem twoich codziennych gestów. Czcij Boga z liturgią twoich codziennych dni. Zrób Mu miejsce tam, gdzie spędzasz większość twojego czasu. On nie zadowala się miejscem w oddzielnym pokoju. Chętnie przebywa w kuchni, w fabryce, przy kasie w supermarkecie, w auli wykładowej, w ogrodzie, a nawet przed komputerem. Tam cię oczekuje, idzie za tobą, jest z tobą. Nie zajmuje wiele miejsca, ale naprawdę jest. Zadowala się szybkim spojrzeniem, pełnym oczekiwania, uśmiechem. Przechodząc obok, zadaje jedno pytanie: jak się czujesz? Nie oddzielaj twojej świętości od twojego człowieczeństwa, ale nie oddzielaj jej też od twojej codzienności. Buduj świętość ze zwykłych materiałów, które dostarcza codzienność. Realizuj twą świętość w codziennym życiu poprzez codzienność wraz z codziennością. Zaangażuj całą swoją zwykłość i banalność w tworzenie świętości. Staraj się dotrzeć do Boga w kurzu, w łachmanach, okryty potem. Dzisiaj jak nigdy dotąd świat potrzebuje świętych, którzy noszą codzienne szaty. Pozwól wejść Bogu w twoje codzienne gesty, w zwykłą pracę, w niekończący się korytarz twoich maleńkich spraw, prawie niezauważalnych. Pozwól Mu uczestniczyć w twoim zmęczeniu i zagubieniu. Pozwól Mu uczestniczyć w twoich trudnościach. Pozwól Mu uczestniczyć w twoich nadziejach. Pozwól Mu uczestniczyć w twoim niekończącym się oczekiwaniu. Bóg powinien stać się niezbędnym towarzyszem twojej podróży. Tym, który przemierza z tobą pustynię codzienności. Tym, który spędza z tobą dni i godziny, czasem tak do siebie podobne. Bo wierzyć, to znaczy uczyć się czytać z wydarzeń własnego życia, przez które przeszedł Bóg. Przez całe nasze istnienie szukamy drogi. Pewnego dnia spotykamy się twarzą w twarz z podróżnym, który nie jest taki jak inni, jest Bogiem. Wierzyć znaczy zgodzić się, by otworzyć oczy owego dnia i wybełkotać: czemu nie? Witaj, mój Boże. Maryjo, Matko codzienności, módl się za nami. Amen.
1: Dziękujemy ojcu Ryszardowi Bortkiewiczowi z naszego paulińskiego klasztoru Świętej Barbary za dzisiejsze rozważania apelowe, który jest organizatorem ogólnopolskiej pielgrzymki osób uzależnionych na Jasną Górę. Wśród pielgrzymów, których gościmy dzisiaj na Jasnej Górze, są pielgrzymi z diecezji siedleckiej, z miejscowości Dęby Wielkie i okolice, pielgrzymi z parafii Jarosław, a także Jawiszowice, Chocianów, Barczewo, Zlaskowa, Brodnicy, biskupic i Brzeziny. Obecne są wśród nas siostry ze Zgromadzenia Córek Marii Niepokalanej oraz pielgrzymi z Grójca, Końskich, Nowego Miasta nad Pilicą, Radomia i Rzeszczycy, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Są także uczestnicy paulińskich rekolekcji powołaniowych. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy są zgromadzeni przed jasnogórskim szczytem, a także ze wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Włączamy się w jego prośbę o modlitwę, o pokój dla świata. Dzisiaj Jasna Góra wraz z sanktuariami świata modliła się tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej o ten pokój. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza arcybiskupa Andrzeja, który dzisiaj świętuje 33. rocznicę święceń kapłańskich. Polecamy jego posługę w kościele katowickim Matce Bożej Jasnogórskiej, ale także Matce Bożej Piekarskiej, gdzie jutro będzie miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn. Polecamy tych wszystkich, którzy jutro będą zmierzać na odpust do piekar śląskich, prosząc o błogosławione owoce tego czasu pielgrzymowania. Tobie, Mario, polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Mario, polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Oddajemy Ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie. Pamiętamy o wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
2: jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki
4: wieków. O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy.
4: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława i Andrzeja prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
9: 267 następca świętego Piotra, Leon XIV, który przewodził dzisiaj modlitwie różańcowej w intencjach pokoju, po wyborze na stolicę świętego Piotra pozdrowił nas wszystkich. Pokój od Chrystusa zmartwychwstałego wam wszystkim. Tak, pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego to jest dar pokoju. Ale pokój, jak przypomina papież, musi być budowany na prawdzie i sprawiedliwości.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Czy chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: No i właśnie na zegarze przed chwilą minęła 21.30. Jak co sobotę wieczorem zapraszam na wieczór dla Ciebie. Ja nazywam się Piotr Fortuna i spędzę z Wami czas do godziny 23.00. Już za chwilę powiem, jak się z nami skontaktować.

0: Obiecałem przed chwilą powiedzieć, jak się z nami skontaktować tego wieczoru. Dziś wieczór dla Ciebie z Sądeckiego Studia, więc dzwonicie pod numer 18 34 0101, ale tak naprawdę najbardziej będę czekał na Wasze SMS-y z pozdrowieniami. Wysyłacie je pod numer 7248 za 2 zł plus VAT, wpisując na początku rdn.wdc, no i dalej oczywiście treść tego, co leży Wam na sercu. A ja już kogoś mam przy telefonie. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Proszę przyciszyć radio.
1: Już.
0: Kogo witam?
1: Chciałam pozdrowić pana prowadzącego. Pozdrowienia dla mojej całej rodzinki, dla Jasi i jej męża, dla Paulinki i jej męża, dla Zosi Drabik i jej siostry Juzi, dla Zdzicha z Gromnika, dla Marysi i jej męża z Gromnika, dla Jadzi z Gromnika, dla Marysi z Tuchowa, dla pani Teresy ze Sącza, dla pani Wioli z Jonin, dla pana Piotra z Tuchowa, pozdrowienia dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, pana Janusza z Woli Rzędziskich, no i pozdrowienia dla wszystkich, co słuchają radia. I wszystkich słuchaczy pozdrawiam.
0: A piosenka do tego jaka wybrana?
1: Mój przyjacielu Pektusa.
0: Proszę bardzo, życzę miłej nocy.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.

0: nią dba.
1: 18 34 0101. Ktoś jest po drugiej stronie linii? Halo?
2: Dobry wieczór, Teresa z Nowego Sącza.
1: Witam pani Tereso.
2: Ja chciałam pozdrowić na samym początku pana, panie Piotrze.
1: Dziękuję.
2: I chciałam pozdrowić moją mamę, moją całą rodzinę. Kozicki, Jany Dolnej, panią Zosię z Polisz, pana Józefa Świętokrzyskiego i wszystkich moich znajomych, wszystkich słuchaczy. No i prosiłabym o piosenkę Gdy w ogrodzie botanicznym.
1: No, to bardzo, bardzo stara piosenka.
2: Tak, ale bardzo się cieszę, że pan jednak ją odnalazł.
1: Tak, odnalazłem, oczywiście już jest gotowa.
2: Bo ja już od dawna na tą piosenkę czekam, ale już, ktoś nie mógł odnaleźć.
1: Już pani Tereso ją słychać. Ja życzę dobrej nocy.
2: Bardzo dziękuję panu, dobranoc, wszystkiego dobrego.

0: świat.
1: No właśnie, do nas śmieje się cały świat, zwłaszcza w maju. Pani Teresa wprowadziła nas w doskonały nastrój, bardzo staromuzyczny. Nie wiem, czy niektórzy sobie wyobrażają, że ten utwór ma już prawie 70 lat. Rena Rolska, gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy. Za chwilę sprawdzimy, czy mamy coś w naszej skrzynce z SMS-ami, a na razie jeszcze jeden telefon. Halo?
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Kogo witam?
2: Jadwiga z Nowego Sącza.
1: Witam pani Jadwigo.
2: Ja chciałam złożyć mojej siostrze Tereni z Nowego Sącza życzenia urodzinowe. Dużo zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, opieki aniołów, stróżów, spełnienia marzeń i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I chciałam zadedykować piosenkę Młody Maj, Golec Orkiestra, jeżeli możliwe będzie.
1: Proszę bardzo, już słychać. Dobrej nocy życzę.
2: Dobranoc.

Golec Orkiestra i Młody Maj, a to maj nam się jutro już kończy. Szkoda, prawda? Bardzo lubimy ten miesiąc, ale proszę się martwić, nie martwić. 12 miesięcy szybko minie, pojawi się kolejny maj. A ja przypominam o naszej skrzynce SMS-owej. Wysyłacie SMS-y z pozdrowieniami pod numer 7248. Wpisując na początku rdn.wdc, no i oczywiście treść tego, co chcecie przekazać. Wieczór dla ciebie.

0: Czy chcesz wyznać miłość, podziękować, przeprosić, a może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21:30.

0: Mateusz Ziółko w Płomieniach. Dochodzi powoli 22. Za chwilę zaglądniemy do naszej skrzynki z SMS-ami. Jest już ich kilka, ale wcześniej jeszcze odbiorę jeden telefon. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kogo witam?
1: Tu mówi Janina Sobidy. Ja chciałam przede wszystkim pozdrowić pana.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję za wszystko, bo dużo pan ma szczęście dodzwonić pana. I chciałam pozdrowić wszystkich, którzy mnie słuchają, mówi Janina z Obidzy. A przede wszystkim chciałam życzyć dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla tych, którzy dzisiaj mieli święcenia kapłańskie, aby trwali na swojej drodze, bo to jest trudna droga życia. Ja się postaram modlić. No i wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze.
0: I oczywiście piosenka, którą pani wybrała, to powołanie, tak?
1: Tak, dziękuję panu. Już dużo zdrówka jeszcze raz.
0: Dobrej nocy życzę.

To było powołanie wybrane przez panią Janinę. Obiecałem, że na chwilę zaglądniemy do naszej skrzynki z SMS-ami, ponieważ już kilka napłynęło. Do telefonu wrócimy, ale za kilka minut. Pierwszy z SMS-ów: pozdrowienia ogromne dla Kołodziejczaków, Basi i Edowi z Łukanowic od Pawła, byłego magazyniera. Nie da się zapomnieć, taki jest dopisek w SMS-ie i pan Paweł prosi i chce przesłać piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Chciałem być.

Krzysztof Krawczyk, wieczorową porą chciałem być. Kolejny SMS brzmi tak. Dla wszystkich słuchaczy pozdrowienia gorące z cudownych pienin płynące przesyła Basia. Proszę o piosenkę Lato w górach Kordiana. Proszę bardzo, już gramy. Hej, góra las!

No i przez chwilę zrobiło nam się naprawdę wesoło i ciepło. Lato w górach i Kordiana do lata już niedaleko, prawda? My pozostajemy jeszcze w naszej skrzynce z SMS-ami. Przypominam, wysyłacie je pod numer 7248, wpisując na początku rdn.wdc, no i dalej treść tego, co chcecie przekazać. Kolejny SMS, pozdrowienia dla Agnieszki Stuchowa, przesyła cichy wielbiciel. Proszę o Janusza Radka, ukochana, żegnam cię.

0: 18 3 4 0 1 0 1. Kto tym razem po drugiej stronie?
1: Halo, dobry wieczór. Wiola z Jonin się kłania.
0: Witam.
1: Witam pana serdecznie, pana pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich pracowników RD Małopolska, Nowy Sącz. Serdecznie dziękuję pani Zosi z Polic za pozdrowienia. Bardzo ją pozdrawiam. Pana Józefa ze Świętokrzyskiego, moje dzieci, wnuczki, moje całe rodzeństwo. Proszę o piosenkę i życzę dobrej, spokojnej nocy.
0: My również życzymy spokojnej i dobrej nocy.
1: Bardzo dziękuję.

0: Łatwo czy nie, zawsze można powiedzieć do drugiej osoby, że się ją kocha. 18 34 0101, kto z drugiej strony?
1: Dobry wieczór, Krystyna z tej strony.
0: Witam
1: Dobry
0: pani.
1: Wieczór, z tej strony Krystyna.
0: Witam pani Krystyno, no proszę mówić.
1: Chciałabym pozdrowić Marysię, moją przyjaciółkę, wszystkiego dobrego jej życzyć z okazji urodzin. Jej całą rodzinę, jej syna Łukasza i Karolinkę i wszystkich słuchających. Drugą Marię, sąsiadkę Myklowo, życzę jej wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim ją pozdrawiam, żeby się trzymała jak najlepiej. I wszystkich słuchających. I pana Józefa ze Świętokrzyskiego, panią Teresę z tego, z Tarnowa. Wszystkich słuchających. No i to jeszcze można powiedzieć wszystkich, kto słucha, żeby wiedział, że są pozdrowienia do nich.
0: Oczywiście pozdrowienia przekazujemy.
1: Piosenka urodziny.
0: Proszę bardzo, już piosenka jest przygotowana. Ja życzę...

0: No proszę, jak to wieczorem przy dobrej muzyce, czas szybko leci, już 20 minut po 22. Za chwilę znowu zaglądniemy do naszej skrzynki SMS-owej, a teraz jeszcze jeden telefon. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kogo witam?
1: Jazowska.
0: Witam gorąco.
1: Pozdrawiam i życzenia serdecznie składam czerwcowym solenizantom. Mojej siostrze Janince, siostrzenicy Ani, siostrzenicy Marzence i szwagrowi Kubie i wszystkim słuchaczom i przede wszystkim panu Piotrze.
0: Dziękuję bardzo. Do tych życzeń jest jeszcze piosenka, tak?
1: Tak.
0: Irena Santor już słychać, a ja życzę dobrej nocy.

0: To była Irena Santor. Ja obiecałem zaglądnąć do naszej skrzynki SMS-owej, ale przyjmę jeszcze jeden telefon, ponieważ jest z bardzo daleka. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana prowadzącego.
0: Skąd dzwonimy? Podobno z daleka.
1: Z daleka, tak, tak, z Londynu.
0: A, no proszę. Jaki ten świat teraz mały, można spokojnie do radia się dodzwonić, nawet z Londynu.
1: Tak. Tak, tak, tak. Wszystko dzięki internetowi. No. Można was słuchać, także są udogodnienia.
0: Cieszę się bardzo. Kogoś pozdrawiamy?
1: Tak, bardzo serdecznie chcę pozdrowić i pogratulować wszystkim księżom, prymicjantom, którzy dzisiaj przyjęli święcenia kapłańskie. Również chcę bardzo serdecznie i gorąco pozdrowić mojego brata, który 17 lat temu obchodził swoje święcenia kapłańskie. Jest to dla nas taka ważna chwila, ważne wspomnienie. Dla niego również, dlatego życzę zarówno jemu, jak i młodym, nowym księżom, którzy dzisiaj przyjmowali święcenia, dużo cierpliwości, wiary w siebie, wiary, nadziei, miłości, mocy Ducha Świętego, no i dużo zdrowia przede wszystkim.
0: My oczywiście przekazujemy te pozdrowienia. Ja nie zapytałem o imię.
1: Moje imię, tak?
0: Tak.
1: Asia. Tak, Asia.
0: Pani Asiu, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za te pozdrowienia, które możemy przekazać dalej. I oczywiście za ten telefon z bardzo daleka. Wiem, że utwór też jest wybrany, taki troszeczkę nietypowy.
1: Nietypowy, ale...
0: Ale wpada
1: słowa,
0: w ucho.
1: Tak? Słowa są bardzo głębokie, więc ci, którzy słuchają się z zamkniętymi oczyma, zrozumieją cały sens.
0: Proszę bardzo. Golec Orkiestra z towarzyszeniem kilku różnych wykonawców. Nie będę ich tutaj wymieniał wszystkich. Leć muzyczka. To specjalnie
1: dziękuję
0: dla pani Jasi i jej słuchaczy.
1: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja również.
1: Tej.

Ale to orkiestra z różnymi wykonawcami z koncertu w Katowicach. Niektórzy mówią, że szkoda, że nie ma studyjnej wersji tego utworu, ale myślę, że ta studyjna wersja nie oddawałaby tej atmosfery. Wieczór dla Ciebie.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.

To Phil Collins o tym, co unosi się w powietrzu. Wieczorem wracamy do naszej skrzynki z SMS-ami, bo tutaj czekają kolejne w kolejce. SMS dla pani Magdaleny z Charzewic. Siostrzyczko moja ukochana, bądź przez wszystkich zawsze kochana. Życzę ci morza radości, w sercu mnóstwa miłości, pogody ducha na co dzień i życia jak w najpiękniejszym ogrodzie. Niech ci się spełnią wszystkie plany i każdy krok będzie udany. Życzą dzieci Marcelinka i Oliwier. Dołączają się rodzeństwo Małgorzata, Jacek, Jarek, Michał i mama Danusia. A piosenka? Piosenka grupy Kombi.

No proszę, oni już razem ze sobą grają 50 lat. Grupa Kombi w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jeszcze jeden SMS z naszej skrzynki z pozdrowieniami. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i prowadzącego pana Piotra. Dziękuję bardzo. Oraz dla tych, którzy tak jak ja kochają miesiąc maj. Dobrego wieczoru, kochani. Ja proszę o piosenkę zespołu Pektus, życie na dystans. Proszę bardzo.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.

Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię tego wykonawcę. Terence Trent D'Arby w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do 23 pozostało już tylko kilka minut. Niektórzy mówią, że to wszystko, co jest dobre, szybko się kończy. Myślę, że to nie jest tak do końca prawda, bo spotykam się cyklicznie co sobotę. Dzisiejsze WDC się kończy. WDC, czyli wieczór dla ciebie. Piotr Fortuna, dziękuję za czas spędzony w waszym towarzystwie. A pożegnam się piosenką, o którą dzisiaj prosiło kilka osób. Będzie to piosenka wiosenna, piosenka o bzach, no i oczywiście także wykonawca, wspaniały wykonawca, Jerzy Połomski. Dobranoc.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.